To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Melo Radio.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadne...

0: 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o pracach remontowych prowadzonych na drogach krajowych w naszym regionie.
1: Sprawdzam w Opolskim.
0: Droga Krajowa 45 czy 46 to miejsca, na których są obecnie prowadzone remonty. Porozmawiajmy o nich.
2: Agata Andruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
3: Podróżując drogami województwa opolskiego, można chwilę stanąć, na przykład na wahadle. Ale to jak jedziemy z Opola na Kluczbork. Czy jeszcze jakieś takie miejsca w naszym regionie występują?
2: No na pewno Głuchołazy są takim miejscem, gdzie jeszcze należy się liczyć z utrudnieniami, ale to wszystko dlatego, że budujemy po pierwsze rondo, a po drugie mury oporowe wraz z drogą dojazdową na sam obiekt. No ale tutaj wiemy, że ta inwestycja już od jakiegoś czasu trwa i te utrudnienia już od jakiegoś czasu faktycznie trwają, ale finał tych prac zaplanowano na koniec tego roku. Wszystkim nam zależy, żeby faktycznie do końca roku ta inwestycja się zakończyła. No a jeżeli chodzi o odcinek Zawada Jełowa, to faktycznie kilka wahadeł w tej chwili występuje na tym odcinku, ale jest też dobra informacja. W ramach budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry. Tutaj te wloty w kierunku Kolanowic, jak i Węgier zostały udrożnione, także wykonawca zakończył prace zasadnicze przy budowie tego ronda, więc no nie ma objazdu, który obowiązywał przez Kępę i Luboszyce, także tutaj mieszkańcy Kępy i Luboszyc też zdecydowanie odpoczną. No i te prace mocno tam postępują. Tam widoczne są chociażby ten spektakularny nowy obiekt poprowadzony w nowym śladzie drogi krajowej numer 45 nad linią kolejową, gdzie już wkrótce wykonawca rozpocznie prace bitumiczne, no więc sporo się dzieje. Sporo też się dzieje, jeżeli chodzi o budowę obiektów mostowych. Tam obowiązują cały czas te bypassy, jeżeli chodzi o rzekę Mała Panę, Brynica czy kanał fabryczny. Także tutaj faktycznie, a poza tym w zasadzie większych utrudnień nie ma, bo jeżeli chodzi na przykład o budowę ciągów pieszo-rowerowych, wprawdzie są to mniejsze inwestycje, ale też z ingerencją w ciągu dróg krajowych, to jeżeli chodzi o Zimek Grodziec, tutaj na wysokości Grodzica to wahadło było, ale już go nie ma. Natomiast no na pewno kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo cały czas mamy zamkniętą ulicę Częstochowską, stanowiącą skrzyżowanie do drogi krajowej numer 45. Tutaj zakładamy, że na przełomie września, października, kiedy wykonawca zakończy roboty związane z budową tego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 3 km pomiędzy właśnie Zimkiem i Grodzicem.

0: droga zostanie otwarta dla kierowców i te utrudnienia się zakończą. Tam jeszcze można spodziewać się takich chwilowych utrudnień w związku z układaniem, w zasadzie z wykonywaniem oznakowania poziomego, co zapowiedział wykonawca na najbliższe dni.
1: Jak utrudnienia z naszych dróg poznikają, to kierowcy będą się nudzić. Gdzie planujecie rozpocząć zabawę?
0: U nas zabawa się nie kończy, panie redaktorze. My uwielbiamy wyzwania, uwielbiamy realizować kolejne inwestycje, zresztą kolejne porozumienie, które podpisaliśmy chociażby niedawno z gminą Strzelce Opolskie. Bardzo wyczekiwana inwestycja. Inwestycja wyczekiwana dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na autostradzie A4, Strzelce Opolskie po prostu stoją. Więc no, wyczekiwana inwestycja na pewno przez nas jako drogowców, ale także przez kierowców przejeżdżających przez Strzelce, ale na pewno zdecydowanie też przez mieszkańców Strzelc Opolskich. Słyszymy wiele pozytywnych informacji w tym, że to jest ogromny krok milowy, jeżeli chodzi o to porozumienie, które podpisaliśmy z gminą Krapkowice, która zadeklarowała się, żeby sfinansować etap prac przygotowawczych, czyli tego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego zadania, w ramach którego biuro projektowe wyłonione w postępowaniu przetargowym, które chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, no, przygotuje nam kilka wariantów, które później szczegółowo przeanalizuje i we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zarekomenduje jeden z tych wariantów. I tutaj będziemy na każdym z tych etapów spotykać się z mieszkańcami, żeby szczegółowo informować, co przed nami, jakie rozwiązania biuro projektowe przyjęło na dany moment. Także na każdym etapie będziemy chcieli spotykać się z mieszkańcami po to, żeby wiedzieli, jakie warianty proponuje biuro projektowe i w którą stronę dalej chcemy iść. Także tu zadanie, które jest na etapie, czy za chwilę będzie na etapie prac przygotowawczych, ale też kolejne istotne niezwykle zadanie, przebudowa węzła Opole Zachód. Wiemy, że odcinek od Opola do węzła Opole Zachód to jest odcinek o ogromnym natężeniu ruchu, który zdecydowanie w ramach tych wstępnych analiz generalnego pomiaru ruchu, który był realizowany, który był wykonywany w ubiegłym roku, pokazał ogromne natężenie na tym odcinku, ogromny wzrost tego natężenia, więc tutaj zdecydowanie budowa tego węzła na węzła autostradowego Opole Zachód, w zasadzie jego rozbudowa, można powiedzieć, przebudowa, będzie o tyle istotna, że bezkolizyjnie połączy drogę krajową nr 46 z autostradą A4. Tutaj także brana jest pod uwagę rozbudowa fragmentu autostrady A4 na odcinku około 2 km oraz rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku około 1,5 km, stanowiąc dowiązanie do tej przebudowy, którą już planujemy od Opola do miejscowości Dąbrowa. Czyli w sumie będzie to odcinek ponad 5 km rozbudowy tej trasy do obwodnicy Niemodlina, która będzie drogą dwujezdniową, dwupasową. No więc duży komfort dla kierowców, duża przepustowość i tutaj dlatego zadania rozbudowy drogi krajowej nr 46 od Opola do Dąbrowy również planujemy ogłoszenie przetargu na realizację jeszcze w tym roku. Także sporo przed nami przetargów. Zapraszamy wykonawców do brania do składania swoich ofert. No i co przed nami jeszcze? Na pewno Prudnik, dla którego pracę podpisaliśmy umowę z firmą Mirbud na kwotę około 90 milionów w lipcu, czyli zupełnie niedawno. I tutaj Mirbud przystąpił już do prac projektowych dla tego zadania, które zakończą się złożeniem wniosku o wydanie decyzji SRIT i w okresie od 2027 do 2029. Taki jest plan na realizację tego zadania. I kolejne zadanie, dla którego ogłosiliśmy przetarg i tak naprawdę jutro powinno nastąpić otwarcie ofert, jeżeli chodzi o wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w tym postępowaniu. Kolejne zadanie, czyli budowa obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Także zobaczymy, co się jutro wydarzy, ilu wykonawców będzie chętnych na realizację tego zadania. Później kolejna komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji tych ofert. Także sporo się dzieje. To, co jest w realizacji, powoli się kończy, to jedno, a to, co jest na etapie prac przygotowawczym i za chwilę wejdzie w etap realizacji, czy jest na etapie postępowania przetargowego po to, żeby za chwilę wejść w etap prac przygotowawczych, no to jeszcze przed nami. Także cały czas się dzieje.
1: Mhm. sporo rzeczy na drodze krajowej 46, ale bardzo zainteresowała mnie ta właśnie przebudowa węzła Opole Zachód, czyli to będzie tak, że, bo teraz droga jest tak, od Dąbrowy do Ronda, taka trasa grzybiarzy, tam generalnie jest dwa pasy w jedną stronę, jeden pas w drugą i tak naprzemiennie, jeżeli dobrze pamiętam, tam będą dwa pasy w obydwie strony?
0: Tam będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą ze stron, czyli mówimy docelowo o czterech pasach, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu, bo nie zapomnijmy, że w Dąbrowie budowaliśmy jeden z wiaduktów, który jakby stanowi dowiązanie do jednej jezdni, natomiast będziemy budować drugi, niezależnie drugi wiadukt, który będzie stanowił dowiązanie nad linią kolejową do drugiej jezdni. Tam także zaplanowano wiadukt, bezkolizyjny wiadukt nad skrzyżowaniem ulicy Ciepielowickiej i Sztonyka oraz rondów w Dąbrowie. Także tam też te rozwiązania komunikacyjne będą komfortowe, jak na to, że panuje tam duże natężenie ruchu, ponieważ stanowi ta droga bezpośrednie połączenie z autostradą A4. Rozpoczęły się także prace na drodze krajowej numer 45 w Ciężkowicach. Tam wprawdzie nie ma jeszcze znacznych utrudnień, ponieważ wykonawca realizuje te prace poza ciągiem trasy głównej, natomiast niezależnie już kierowcy podróżujący tą trasą powinni uważać na ograniczenia, które powoli są tam wprowadzane. Z czym się wiąże ta inwestycja? Na kilometrowym odcinku przebudujemy bądź wybudujemy od nowa kanalizację deszczową, ale nie tylko. Tutaj także wzmocnimy poszczególne konstrukcje drogi, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wykonamy oznakowanie poziome, pionowe. Także sporo się będzie działo także na tym odcinku i te utrudnienia są przed nami. Także ja na pewno na bieżąco za jakiś czas będę informować o tych utrudnieniach, bo one w tej chwili są jeszcze uzgadniane, ale to kolejny odcinek na mapie Opolszczyzny, na którym należy spodziewać się właśnie utrudnień.
1: No i to ciasne rondo przy samym wjeździe na autostradzie, ono zostanie rozbudowane, zniknie? Jaka jest koncepcja?
0: No właśnie tam będzie to burzone po to, żeby powstał docelowo węzeł autostradowy Opole Zachód, łączący bezkolizyjnie właśnie ten odcinek drogi krajowej numer 46 z autostradą A4. Natomiast szczegóły związane z tym, jak faktycznie docelowo będzie wyglądał ten węzeł, poznamy na etapie prac przygotowawczych. Wtedy biuro projektowe zaproponuje nam możliwości rozwiązań, które będą przyjęte. No i będziemy je szczegółowo analizować.
1: Autostrada A4, jak wszyscy pamiętamy, była płatna już dla kierowców osobówek. Nie jest. Ciężarówki dalej gdzieś tam wiatol muszą się wspomagać. No i w związku z tym te stacje poboru opłat, które są nieużywane, dalej gdzieś tam w ruchu przeszkadzają i planujecie, żeby już tak nie było, prawda?
0: Tak, ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie związane z likwidacją stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Na szczęście w przypadku naszego województwa mamy do czynienia ze stacjami poboru opłat zlokalizowanymi na łącznicach wjazdowych i zjazdowych, więc nie mówimy tutaj o tych punktach poboru opłat, które na przykład, tak jak to jest na terenie województwa dolnośląskiego czy śląskiego, zlokalizowane są w ciągu autostrady A4, co stanowi na pewno większe wyzwanie, jeżeli chodzi o później organizację ruchu tymczasową w przypadku ich likwidacji. No i właśnie u nas wyłoniliśmy wykonawcę, firma Gramar przedstawi nam projekt tego przedsięwzięcia i kolejno po uzgodnieniu tego projektu z nami przystąpi już do prac w terenie. Wykonawca od momentu podpisania umowy ma na realizację tego zadania 12 miesięcy, więc zakładamy, że w przyszłym roku finalnie stacje poboru opłat na łącznicach wjazdowych, zjazdowych na opolskim odcinku autostrady A4 znikną. To, co należy do wykonawcy, to likwidacja między innymi wiat, tych wysp oraz samych kiosków, a także to, żeby przywrócić infrastrukturę drogową do odpowiednich parametrów, bo to też jest niezwykle ważne. Także finalnie w przyszłym roku te prace także powinny się zakończyć. Oczywiście będą tu utrudnienia, te będą na bieżąco uzgadniane z wykonawcą, ale to w momencie, kiedy przystąpimy już do prac w terenie, wykonawca przystąpi do prac w terenie, natomiast plus jest, tak jak mówię, taki, że nie jest to w ciągu, nie są one zlokalizowane, te stacje stacje poboru opłat w ciągu autostrady A4, no ale mimo wszystko będziemy starali się minimalizować te utrudnienia po to, żeby no, jak najbardziej płynnie się ten ruch odbywał, aczkolwiek te utrudnienia na pewno będą.
1: Czyli tak, wysepki znikną, żaden nieuważny kierowca nie uszkodzi sobie swojej ukochanej alufelgi.
0: Nie możemy sobie absolutnie na to pozwolić, wręcz przeciwnie. Ta infrastruktura musi być dostosowana do odpowiednich parametrów.
1: A co jeśli jutro spadnie śnieg?
0: Proszę pana, my od połowy września jesteśmy gotowi jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, od połowy października jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jesteśmy gotowi do zimowego utrzymania dróg krajowych w naszym regionie. Natomiast zaraz po zakończeniu sezonu zimowego, na przełomie marca, kwietnia tego roku, przystąpiliśmy do tych prac, które przygotowują nas do sezonu zimowego kolejnego. Bo to nie jest tak, że działamy na ostatnią chwilę, dokonujemy przeglądów tego zaplecza, jeżeli chodzi o samochody, dokonujemy także regularnych zamówień soli drogowej, także nie działamy na ostatnią chwilę, jesteśmy gotowi, no bo w zasadzie ta zima no jest bardziej łagodna i przychodzi raczej po 15 października, ale to nie możemy powiedzieć, że zaskoczyłaby nas, gdyby przyszła już we wrześniu. Natomiast pełną gotowość wykazujemy od połowy października.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O rozpoczynających się remontach dróg w naszym regionie będę informować w tym programie na bieżąco.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu wybiorę się do Teatru Kochanowskiego, gdzie odbyła się kolejna premiera.
3: Na deskach teatrów.
1: Grupa dorosłych aktorów i kilku dzieci zaprezentowała ciekawy spektakl choreograficzny. To ambientowa sztuka o przemijaniu pod tytułem Kids. Widzowie obejrzeli premierę na scenie Modelatornia.
4: Chciałbym umieć latać.
5: Chciałbym, żeby ludzie nie byli fałszywi. Chciałabym, żeby każdy mógł być wolny.

0: przebiec maraton. Chciałbym, żeby moja rodzina żyła długo i szczęśliwie.
1: Janusz Orlik, tancerz, choreograf, reżyser spektaklu Kids. W lutym mieliśmy jeszcze więcej dzieci. To był wtedy casting, na który zgłosiło się setka dzieci. Wybrałem 11 dzieci, podzieliłem je na dwie obsady, więc będziemy mieli tą możliwość w teatrze obejrzenia jednej i drugiej obsady. Jeżeli chodzi o temat, zgłębiamy temat straty. Jak się z tą stratą mierzymy? Straty nie tylko w takim znaczeniu bardzo osobistym, ale też straty materialnej. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla dziecka? Każdy z nas, oczywiście zarówno dorosły, jak i dziecko, mierzy się ze stratą na swój sposób. Dorośli trochę inaczej. Nie znaczy to, że dzieci całkowicie inaczej, tylko może bardziej intensywnie. Powstawało na próbach, jakkolwiek przyszedłem z konkretnymi pomysłami na konkretne sceny, które chciałem sprawdzić. Czasami odrzucałem bardzo wiele rzeczy, bo najczęściej jeden pomysł w głowie nie zawsze się sprawdzi na scenie, ale pracowaliśmy kolektywnie, dawałem im różne zadania, rozmawialiśmy bardzo dużo materiału powstało z inspiracji samymi rozmowami. Dużo cierpliwości i pokory. Ja to zawsze mówię, nie tylko w pracy z dziećmi, ale w ogóle w pracy z kimkolwiek, ale dzieci wymagają szczególnej uważności i no są nadal dziećmi, więc z jednej strony staramy się im dać bardzo dużo swobody, a z drugiej strony uczulić ich na to, że jest to jednak praca. Staramy się, żeby się również dobrze bawiły, nie wychodziły do domu z depresją, pomimo tematu spektaklu. Myślę, że zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin, ponieważ dzieci są naprawdę zadowolone i nie chcą wychodzić z teatru, nie chcą chodzić do szkoły i chcą siedzieć dłużej, aniżeli mogą siedzieć dłużej w pracy. Nie spotkaliśmy się zbyt dużymi wyzwaniami, ale oczywiście dużo pracy wymagało jakby przygotowanie ich do mówienia, jak mówić w ogóle do mikrofonu, w jakiej odległości, co zrobić, żeby nie połykały końcówek na przykład zdań. I tutaj naprawdę duży wkład Moniki Stanek, aktorki teatru Kochanowskiego, która ma doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi i spędziła z nimi kilka sesji, kilka godzin na pracy z głosem. Postanowiliśmy zaprosić już na te od pierwszej próby więcej osób, aniżeli z reguły to robimy, poza pracownikami teatru, żeby dzieci się właśnie mogły oswoić. Nie wydaje mi się, że będzie to problem. One są naprawdę oswojone. Pojawia się stres, ale to zawsze działa na plus, bo jeżeli tego stresu nie ma, to myślę, że może być tylko i wyłącznie gorzej, a ten stres jednak pomaga. Adrenalina chwyci i do przodu. Jest jedna dziewczynka, która jest z Warszawy, jest w obsadzie. To jest duże poświęcenie. Przyjeżdża na cały tydzień z mamą, wraca na weekend do Warszawy. W poniedziałki chodzi tylko jeden dzień do szkoły i resztę czasu spędza tutaj w Opolu. Mama jest na zdalnym, ona też na zdalnym zapewne też siedzi w szkole. Więc no jest to duże poświęcenie. Dla mnie naprawdę mega to doceniam, bo powiem tak, no czego się nie robi dla dzieci. Tutaj jest naprawdę duży wkład i samych rodziców w pracę. Zacząłem już tak naprawdę sprawdzać, na co byłyby gotowe, w sensie co mogłyby powiedzieć, czym się mogłyby podzielić. Oczywiście mi zależy na tym, żeby każdy artysta, z którym pracuję, czy aktor, czy tancerz, inwestował jakby z siebie i dawał coś od siebie. Nie mówię o takiej prywacie, ale żeby cokolwiek na tej scenie się znajduje, było przefiltrowane przez własne doświadczenie i własne emocje i własną historię. I już na audycjach zadałem dałem im zadanie, żeby dokończyły zdanie zaczynające się od słowa chciałbym bądź chciałabym. I zaczynało się bardzo, można powiedzieć, trywialnie, że chciałabym, nie wiem, z siostrą iść na spacer, chciałabym zjeść lody i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie któreś z dzieci powiedziało, chciałabym, żeby mój tato nigdy nie odchodził. I to poruszyło resztę dzieci i zaczęły bardziej się otwierać i naprawdę jakby ciężar tego tych emocji, tych poważniejszych tematów, jakby wypełnił całą salę i było to przepiękne obserwować, z jaką otwartością i szczerością podchodzą do tego tematu i jak się z nim mierzą. Zawsze w swoich pracach staram się znaleźć jakiś kontrapunkt do tematu. Jeżeli mówimy o temacie straty, zastanawiałem się, co może być takim kontrapunktem, czy może to być kontrapunkt w muzyce, może to być kontrapunkt w stroju, ale również też w warstwie scenograficznej, w koncepcie scenograficznym. Te kolorowe kwadraty mogą sugerować bardzo wiele rzeczy. Ja nigdy nie narzucam jednej interpretacji. Może to być pole gry, może to być dance floor, może to być szachownica, tylko nie biało-czarna, ale kolorowa. Dzieci dużo mówią o kolorach, one mówią dużo o radości, o barwach, o tęczy. Tęcza jest dla nich bardzo ważna i w spektaklu śpiewamy o tęczy i szukamy tego końca tej tęczy, bądź tudzież jej początku. Iga urodziła się w Szwecji, wychowywała się w Szwecji. Po latach rodzice zdecydowali się na powrót do Polski, właśnie do Opola. Iga mówi po szwedzku, to jest specjalny jakby zabieg, ale wyjaśnia potem, dlaczego mówi po tym szwedzku. Dla dziewczynki, która się wychowywała w innym języku i uczyła się innego języka, Iga mówi bardzo biegle po polsku, ale no, pewne rzeczy musiała zostawić za sobą, tak? Rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Zostawiła Iga swoją część swojego dzieciństwa, bardzo ważną część.
2: Monika Stanek, aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, tak to ja. To jest, że tak powiem, mój pierwszy raz w takiej ilości na scenie z młodymi aktorami. Najczęściej pracuję w gabinecie logopedycznym i mam terapie indywidualne, które trwają 45 minut, a tutaj po prostu 5 godzin z tymi wspaniałymi, cudownymi dziećmi. Niesamowita przygoda, pełna czułości, wrażliwości, bliskości, bo dzieci nam od razu zaufały. To też nie było łatwe, bo zdobyć zaufanie dziecka to bardzo trudna sprawa, szczególnie w teatrze, kiedy tutaj wszystko opiera się na żarcie, kłamstwie. Więc bardzo się cieszę, że daliśmy im tę prawdę i że powstały super sceny. Ja myślę, że tutaj największą robotę zrobił Janusz Orlik, czyli nasz reżyser, który przez zabawę tak naprawdę dostawał się do tego, czego tam potrzebował, do tych tematów o odejściu, utracie. Nie budowaliśmy tego tak standardowo, jak to robimy na co dzień, tylko gdzieś te zalążki były właśnie z zabawy, ze śmiechu, z tego, co możemy razem zrobić, w co możemy się pobawić. A takie logopedyczne sprawy, to faktycznie miałam z nimi zajęcia, żeby je odważyć, żeby powiedzieć im, co robić w momencie stresu, że wtedy najważniejszy jest oddech, żeby zmobilizować ciało też do ruchu, do energii i że tak naprawdę najważniejsze jest to, że my jesteśmy na tej scenie z nimi i że możemy się bawić, żeby nie zapominały o tym i nie patrzyły w stronę widowni, tylko właśnie na nas i na to, co wcześniej robiliśmy w trakcie prób. Z aktorami, z aktorami wspaniale, to muszę powiedzieć, że tutaj koledzy gościnni, co prawda, chociaż Miron już grał tutaj w Pianie Dni, wspaniała współpraca. Tak samo Janusz, każdy tam z nas czuwał, żeby jednak dbać o to, o te zasady, które też są bardzo ważne w pracy z dziećmi. One dają im bezpieczeństwo i wiedzą dokładnie, na czym polega ta zabawa. a z dziećmi no jeszcze lepiej tak naprawdę, bo były takie momenty, przyznam się szczerze, kiedy człowiek przychodzi troszkę przebodźcowany z tego gabinetu logopedycznego i jeszcze po drodze ma kilka innych spraw do załatwienia i już mi się wydawało, że nie będę miała sił na tej próbie i nagle podchodzi do mnie chmara tych dzieciaków, zaczynają mi masować plecy, uśmiechać się do mnie, pytać, jak się czuję. No, powiem szczerze, że dostałam tyle miłości od nich, jako ciocia Monika, że każdemu polecam taką pracę, bo to jest wielka wdzięczność i no, powiem to, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to była moja ukochana praca w tym teatrze.
3: Ja się nazywam Alicja Wieliczko.
4: Ja jestem Oliwka Leśniak.
3: Zaczął się casting i on, nie pamiętam kiedy dokładnie był, ale był chyba gdzieś w czerwcu. Jeszcze jak była chyba szkoła, tak. I było to podzielone na pierwsze 50 osób i drugie 50 osób, czyli równie było 100. Był tam fotograf, który robił zdjęcia i z tych zdjęć wybierano, trzeba było wybrać 14 osób, ale niestety jedna osoba zrezygnowała.
4: Bardzo się ucieszyłam i już czekałam właśnie na rozpoczęcie tych prób.
3: Scenariusz był pisany razem ze scenami, czyli nie było go na początku, tylko pisano było z czasem. Czyli musieliśmy mieć różne zadania, różne gry, różne zabawy i różne słowa musieliśmy wypowiedzieć, różne rzeczy. No ogólnie te reżyser po prostu testował sobie różne sceny, które pasowały, a potem je wybierał i no w sumie wybierał, które pasowały, a które nie.
4: Są sceny i ten spektakl jest bardziej właśnie taki ruchowy, jest mniej mówienia właśnie niż ruchu. Dużo ćwiczyliśmy, już jesteśmy tutaj właśnie od początku sierpnia i no.
3: Profesjonalni jesteśmy.
5: Dzień dobry, jestem Jędrzej Matwijów i debiutuję w spektaklu Kids Janusza Orlika w Opolu. Pochodzę z Wrocławia, a kończę właśnie studia aktorskie na Łódzkiej Szkole Filmowej. Tak, było to bardzo ciekawe wyzwanie, kiedy się dowiedziałem, że będę miał okazję pracować przy tym spektaklu. Obawiałem się tego, czy będę w stanie dorównać dzieciakom, jeżeli chodzi o świeżość i współtworzenie tego spektaklu. Pracowało mi się bardzo dobrze, była to praca bardzo ciekawa i inspirująca, głównie przez to, że właśnie młodzi aktorzy, z którymi pracujemy, mieli duży wpływ na to, jak ten spektakl ostatecznie wygląda i jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję z nimi pracować. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które się działy na próbach, to było stopniowe odkrywanie wrażliwości dzieciaków, kiedy te dzieci na początku niepewne zaczynały się powoli otwierać i pokazywać nam jakieś swoje wewnętrzne światy, które zresztą każdy z nas w dzieciństwie ma, ale nie każdy o nich pamięta. A często, kiedy je widzimy na żywo, chcielibyśmy przeżyć je jeszcze raz, więc to było bardzo poruszające oglądanie, jak dzieci pracują i się otwierają ze swoją wyobraźnią i wrażliwością. To było super. To jest spektakl mocno symboliczny, on bazuje na emocjach, odczuciach, bardziej niż na klasycznej dramaturgii i tekście. Uważam, że to jest bardzo mocna strona też tego spektaklu, bo pozwala on się zastanowić nad tematami, o których mówimy i przeżyć je jeszcze głębiej.
6: Mówili twórcy spektaklu Kids. Na stronie Teatru Kochanowskiego zostały rozpisane także październikowe i listopadowe pokazy najnowszej sztuki. Bilety są już w sprzedaży.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej.
9: Kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem.
8: Przypomnimy także o marszałkowskim budżecie obywatelskim.
10: Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować.
8: W pierwszej kolejności sprawdzimy jednak, co jest grane w Filharmonii Opolskiej, która mimo trwającego remontu nie zwalnia tempa muzycznie. O wydarzeniach zaplanowanych na najbliższy czas opowie Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu.
11: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
9: To, że nie możemy grać u siebie z powodu remontu, nie znaczy, że nie będziemy grać. Gramy i nawet mają Państwo do nas bardzo blisko, ponieważ najbliższe koncerty w październiku, jak również nasz koncert na inaugurację sezonu, zaczynamy w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu, za co oczywiście serdecznie dziękujemy, że swoją salę koncertową nam udostępniają. I zaczynamy, tak jak mówiłam, od inauguracji 75. sezonu artystycznego. Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Jakub Jakowicz skrzypce i Jakub Chrenowicz dyrygent. Wybraliśmy i utwory, i kompozytorów znamienitych, ponieważ nie tylko inauguracja danego sezonu, można powiedzieć, domaga się czegoś wielkiego i nieszablonowego na otwarcie, natomiast inauguracja 75. sezonu, myślę, że no, już tego naprawdę wymaga i zaczynamy sezon faktycznie dla nas wyjątkowy, 75 lat historii, koncertów, ludzi, pracy i naprawdę wielu rzeczy, które jeszcze można odkryć i będziemy zapraszać, aby Państwo odkrywali to z nami. Także piątek, 25 września o godzinie 19 zapraszamy bardzo serdecznie, ale do sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej. W programie utwory Wagnera, Sibeliusa i Brahmsa. Dlatego zapraszamy, by świętować z nami to wydarzenie. Zaczniemy od wagnerowskiej opery Tristan i Isolda, a więc historia, która z literatury też jest znana i znalazła swoje odzwierciedlenie w utworze Wagnera. Potem zabrzmi koncert skrzypcowy demol Sibeliusa i to też będzie wirtuazeria w połączeniu skrzypiec z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej. Pewnego rodzaju tajemnica, zmienność dźwięków, zmienność utworów też może jakby znajdować odzwierciedlenie albo niejako taką paralelę do inauguracji kolejnego sezonu. Wiele lat, wiele zmian i można powiedzieć też wiele remontów już było i kto wie, co jeszcze przed nami, zwłaszcza po tym remoncie, na którego zakończenie chyba już wszyscy też czekamy. Gościem wyjątkowym na inaugurację sezonu będzie Jakub Jakowicz, który zagra na skrzypcach, ponieważ rzeczywiście współpracował między innymi z Krzysztofem Pendereckim czy z maestro Antonim Witem i koncertował naprawdę na znamienitych salach nie tylko w kraju, ale między innymi we Florencji, w Pradze, w Rzymie, w Dreźnie, w Genewie, w Madrycie. Myślę, że nie będę Państwu już wiele wymieniać, ale tym serdecznie zaproszę, żeby tego znakomitego wykonania utworów na orkiestrze i na skrzypce posłuchać. I z nadejściem jesieni zaczniemy koncerty w październiku, również w Szkole Muzycznej. 2 października o godzinie 19 zapraszamy na koncert podobnie wyjątkowy jak ten na inaugurację sezonu artystycznego, ponieważ przygotowaliśmy koncert Głos Morza, Głos Wiary z okazji 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W programie utwory Bartoldiego, Grafego, Kazimierza Serockiego i ponownie na zakończenie koncertu Felix Mendelssohn Bartoldi. Można powiedzieć, że jest to jedno miejsce, dwie kultury, ponieważ od wieków, od lat Śląsko-Polski jest regionem, w którym się przeplatają, wiadomo, głównie tradycje polska z niemiecką, ale nie brakuje też różnorodności w kontekście wiary, w kontekście wyznań. I tutaj mam na myśli reformację też Lutra, troszkę protestantyzmu, a więc różnorodności, bogactwo regionu nie jest tylko kulturowe, ale też religijne, jeżeli spojrzeć na historię przez wieki, a więc też proponujemy Państwu koncerty, patrząc na kompozytorów, różne kraje, różne nurty, różne też orkiestry z dominacją, myślę, Puzonu. Maestro, który przejmie batutę 2 października, będzie Piotr Mazurek i koncert będzie rzeczywiście takim z zważywszy na utwór, na symfonię reformacyjną, czyli też już mamy w nazwie tematykę koncertu na te 23 Dni Kultury Niemieckiej, Bartholdy skomponował ją na 300. rocznicę wyznania augustyńskiego w Berlinie i choroba kompozytora, która była następstwem przebytej Odry, spowodowała, że dzieło nie powstało, ale często mamy też takie sytuacje, że coś nie powstaje, ale potem wraca, jest kontynuowane, ma swoich następców, więc te takie następowanie i kontynuacje ma miejsce właśnie przy okazji tych 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Opolskim i przypominamy te historie, te losy, które są na naszym, w naszym regionie nieobce, ale warte pamięci i tą muzyczną pamięć też przywracamy tym koncertem 2 października. Mija tydzień, następny piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie 3 światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym, był kompozytorem owszem i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność, czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwu tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki.
8: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Trwa głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim województwa opolskiego. Mieszkańcy całego województwa mogą zdecydować, które spośród zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania są 3 miliony złotych, a w tegorocznym głosowaniu znalazło się 88 zadań zgłoszonych przez mieszkańców regionu. Głosowanie rozpoczęło się we wrześniu i potrwa do 30 września do godziny 15. Co ważne, głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może oddać 2 głosy. Pierwszy dotyczy zadania powiatowego, czyli projektu realizowanego w powiecie, w którym mieszka głosujący. Drugi głos natomiast można oddać na zadanie subregionalne, czyli projekt dotyczący subregionu, w którym mieszkaniec ma miejsce zamieszkania. To oznacza, że przed oddaniem głosu warto zapoznać się z listą projektów i sprawdzić, jakie propozycje zostały zgłoszone w konkretnym powiecie oraz subregionie. Na stronie internetowej marszałkowskiego budżetu obywatelskiego dostępne są szczegółowe opisy wszystkich zadań. Można tam sprawdzić, czego dotyczą poszczególne projekty, gdzie miałyby być realizowane i jakie działania przewidzieli ich autorzy. Lista projektów wraz z opisami dostępna jest na stronie budżet.opolskie.pl w zakładce opisy zadań. Samo głosowanie również odbywa się przez stronę internetową. Należy wejść w zakładkę głosuj i postępować zgodnie z instrukcjami. Organizatorzy przypominają, że głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego bez względu na wiek, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
11: Mieszkańcy opolskiego mają głos.
10: To 80 różnych pomysłów, które to Państwo przysłali do nas, abyśmy mogli je zrealizować i aby dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w Państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam budżet.opolskie.pl. Od 10 września do końca września głosujemy nad marszałkowskim budżetem obywatelskim.
8: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Marszałkowski budżet obywatelski województwa opolskiego realizowany jest od 2017 roku. 8 dotychczasowych edycji to ponad 683 tysiące głosujących mieszkańców, 204 zrealizowane zadania oraz ponad 22,5 miliona złotych przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z decyzjami mieszkańców regionu. W pełni zrealizowano już 7 edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Obecnie trwa realizacja 8, która zakończy się pod koniec 2026 roku. Z kolei 9 edycja jest już na etapie głosowania na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwietniu i maju tego roku. Każda edycja pokazuje, jak duży potencjał, zaangażowanie i kreatywność tkwią w lokalnych społecznościach. Przypominam raz jeszcze, że w tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego głosować możecie do 30 września do godziny 15.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: Słuchacie programu Tydzień w Opolu, przed mikrofonem Sandra Bruśniak i zachęcam do wysłuchania audycji, a w tym kwadransie powiemy o tym, co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna na nadchodzące dni.
12: Zapraszam również, to już bardziej informacja dla rodziców, na soboty z mamą i tatą, które wracają do pokoju bajek, do wypożyczalni dla dzieci. Co sobotę o godzinie 12 są to warsztaty i czytanie książeczki.
8: Powiemy także o wyjątkowej wystawie w galerii WBP w Opolu.
13: Przedstawimy ponad 80 prac z naszej rodzinnej kolekcji. Będziemy mogli również zobaczyć projekty jego okładek do różnych czasopism.
8: W pierwszej kolejności Monika Rechlica przybliży jednak, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Posłuchajmy.
11: Sprawdzam w Opolu.
12: Wrzesień to już jest powrót do naszych wszystkich regularnych działalności, warsztatów, spotkań autorskich i nowych zupełnie rzeczy, które przygotowaliśmy przez całe wakacje. I najważniejszym naszym wydarzeniem, które będzie trwało przez cały wrzesień, to jest cykl spotkań psychologicznych. To jest cykl wydarzeń, które będą poświęcone całemu zdrowiu psychicznemu. Jest zatytułowany Strona po stronie. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała go wraz z Fundacją Lalek Pomaga. I dzięki tej współpracy mogliśmy stworzyć dla Państwa ofertę 6 spotkań. Wszystkie nasze spotkania będą odbywać się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, zawsze o godzinie 18:00, to też warto zaznaczyć. Na naszej stronie jest pełna rozpiska tych spotkań. Ja tylko tutaj zachęcę, tak hasłowo może, że będziemy jeszcze rozmawiać o siedzibie szczęścia, gdzie jej szukać w naszym ciele, bo to jest ciekawy bardzo temat. To będzie spotkanie z Justyną Żejmo. Z Marcinem Rzeczkowskim porozmawiamy o tym, jak efektywnie radzić sobie ze stresem i przeciążeniem psychicznym. Z Agatą Ziemnicką porozmawiamy o zaburzeniu odżywiania u dzieci i młodzieży. To też bardzo ważny temat, więc zapraszamy też rodziców na przykład na takie spotkania. I ostatnie spotkanie będzie już takim bardziej panelem dyskusyjnym i spotkaniem dotyczącym życia z ADHD, zarówno u dorosłych, u nastolatków. Poruszymy ten temat. Będzie kilku gości tego panelu. Nie będę zdradzać nazwiska, ale na naszej stronie myślę, że wnikliwsi słuchacze będą mogli sobie te informacje znaleźć i doczytać, kto dokładnie będzie naszym gościem. I to jest najważniejsza rzecz w naszym wrześniowym kalendarzu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 22 września, efektywne radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem psychicznym, to jest wykład Marcina Rzeczkowskiego. 24 września, znikam, zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży, spotkanie z Agatą Ziemnicką. I 29 września, życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, spotkanie z Olimpią Jęczek. Wstęp jest wolny, nie ma żadnych zapisów, po prostu wystarczy przyjść na godzinę 18:00 do sali konferencyjnej. Zapraszam również, to już bardziej informacja dla rodziców, na soboty z mamą i tatą, które wracają do pokoju bajek, do wypożyczalni dla dzieci. Co sobotę o godzinie 12:00 są to warsztaty i czytanie książeczki. Na koniec września filia numer 4 przygotowuje już swój sztandarowy cykl spotkań i warsztatów 4 strony marzeń. Zapraszam tutaj wszystkich podróżników, osoby lubiące podróże, zwiedzanie, poznawanie nowych krajów, reportaże. Będą rozmowy na przykład o Madagaskarze, o Tajlandii, o Irlandii i o Peru. Na spotkania obowiązuje wstęp wolny, natomiast na warsztaty na naszej stronie są formularze, które należy wypełnić, by się zapisać. I ten festiwal potrwa między 21 września a 25 września. Warsztaty będą dotyczyły właśnie podróżowania. To będą i manualne warsztaty. Wiem, że będzie jakaś próba stworzenia interaktywnej mapy podróżniczej. To chyba będzie pierwsze spotkanie. Poprowadzi je Zofia Sulikowska, pracowniczka filii numer 4. Dlatego zabawa na pewno będzie udana.
8: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A już 1 października Galeria WBP w Opolu zyska nowego patrona jednej ze swoich sal. Będzie nim Bolesław Polnar, wybitny opolski malarz, grafik i scenograf, artysta, który przez dekadę współtworzył kulturalny krajobraz regionu. Z tej okazji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu we współpracy z rodziną artysty zaprasza na wyjątkową wystawę zatytułowaną Bolesław Polnar zapisane obrazami. To będzie szczególna ekspozycja również ze względu na jej skalę. W Galerii WBP zobaczyć będzie można ponad 90 prac pochodzących z rodzinnej kolekcji artysty. Wśród nich znajdą się dzieła, które wcześniej nie były publicznie prezentowane. Nie zabraknie również projektów okładek czasopism oraz monumentalnego obrazu Widmo Wolności, mówi Katarzyna Hermasz z Galerii WBP.
11: To warto wiedzieć o Opolu.
14: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu posiada fantastyczną przestrzeń wystawniczą. Jest nią Galeria WBP na Piastowskiej. Prezentujemy dorobek artystyczny z różnych środowisk twórców indywidualnych, zbiorowych, lokalnych i ogólnopolskich. Galeria to miejsce sztuki, kultury, historii, ludzi.
8: Mówiła Katarzyna Hermasz z Galerii WBP. Bolesław Polnar był przede wszystkim malarzem, ale jego twórczość znacznie wykraczała poza malarstwo. Zajmował się grafiką użytkową, projektował okładki czasopism i książek, tworzył ilustracje, plakaty i scenografię. Przez wiele lat współpracował m.in. z miesięcznikiem Opole, a później z czasopismem Strony. Przez 10 lat współpracował także z oficyną literacką Wers. W tym czasie opracował graficznie sumie 56 książek. Projektował również okładki publikacji wydawanych przez Uniwersytet Opolski. Jego dorobek związany był także z opolskimi teatrami. Współpracował z Teatrem Lalki i aktora imienia Alojzego Smolki oraz Teatrem Dramatycznym imienia Jana Kochanowskiego. Przygotowywał scenografię, programy teatralne i plakaty. Jego plakaty znajdują się również w zbiorach Muzeum Plakatu Polskiego w Wilanowie. Mówi syn Bolesława Polnara, Maciej Polnar.
13: W imieniu rodziny Polnar chciałem Państwa zaprosić na bardzo ważne wydarzenie dla nas. Wernisaż prac Bolesława Polnara w galerii WBP przy ulicy Piastowskiej w Opolu. Będzie to dotychczas największa wystawa jednorodna prac ojca. Przedstawimy ponad 80 prac z naszej rodzinnej kolekcji. Będziemy mogli również zobaczyć projekty jego okładek do różnych czasopism.
8: Mówił syn Bolesława Polnara, Maciej Polnar. Twórczość Polnara była wielokrotnie doceniana. W 1977 roku został laureatem prestiżowej nagrody w ogólnopolskim konkursie na obraz imienia Jana Spychalskiego w Poznaniu za pracę Konik Polny. Rok później otrzymał wyróżnienie podczas Bielskiej Jesieni 78 za obraz Opiekun. Dzieło to znajduje się obecnie w zbiorach Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Artysta był również laureatem licznych nagród regionalnych, między innymi Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Opola, Nagrody Dziennikarskiej Złota Spinka oraz Nagrody Loży BBC za promowanie sztuki. W kwietniu 2013 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował go medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, doktor habilitowany Adam Drosik.
15: Już 1 października w jednej z sal Galerii WBP nadamy imię Bolesława Polnara, tak by mogły tu na stałe zagościć pracę tego wybitnego opolskiego artysty. Dla nas to ogromny zaszczyt, a mam nadzieję, że dla nas wszystkich wielka przyjemność móc obcować ze sztuką naszego wybitnego Opolanina. Serdecznie zapraszamy.
8: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. Polnar był nie tylko artystą, ale również pedagogiem. Od 2000 roku uczył malarstwa i rysunku w Opolskim Liceum Sztuk Plastycznych imienia Jana Cybisa. Dla wielu swoich uczniów był ważną postacią i nauczycielem, który dzielił się nie tylko warsztatem, ale także doświadczeniem i wiedzą o sztuce. W 2006 roku wspólnie z Ryszardem Rzepką założył autorską galerię BP Atelier. To było miejsce wyjątkowe na kulturalnej mapie Opola. Co miesiąc prezentowano tam twórczość artystów z Polski, Czech i Niemiec. Malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografów i twórców nowych mediów. Organizowano również spotkania z pisarzami i poetami. Atelier działało do 2013 roku. Skala działalności artystycznej Bolesława Polnara robi wrażenie. Jego twórczość prezentowana była na blisko 100 wystawach indywidualnych oraz na podobnej liczbie wystaw zbiorowych, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. W Polsce jego prace pokazywano między innymi w Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Warszawie. Za granicą wystawy odbywały się między innymi w Niemczech, w Berlinie czy Monachium, we Francji, w Paryżu, a także w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Nowym Jorku, Waszyngtonie i San Francisco. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Teraz znaczna część tego artystycznego dorobku będzie mogła zostać zobaczona w jednym miejscu. Wernisaż wystawy Bolesław Polnar, zapisany obrazami, odbędzie się 1 października w Galerii WBP w Opolu przy ulicy Piastowskiej 20. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali spotkań rozmową wspomnieniową poświęconą Bolesławowi Polnarowi. Godzinę później o 18 w Galerii WBP odbędzie się uroczyste otwarcie sali patrona, a następnie wernisaż wystawy. Nadanie jednej z sal imienia Bolesława Polnara będzie więc nie tylko symbolicznym gestem upamiętniającym artystę, to także sposób na zachowanie jego twórczości i przypomnienie mieszkańcom Opolszczyzny postaci, która przez lata była mocno związana z lokalnym środowiskiem artystycznym. A dla spragnionych sztuki przypominamy jeszcze, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu znajduje się artoteka. Czym ona jest? Na to pytanie odpowie Wojciech Mieczysławski.
11: Ciekawe Opole.
16: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z Plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
8: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
16: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka. Po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą, uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
8: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczanie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
16: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz. Spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem. To jest kaucja w wysokości 100 zł. Ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia, no albo Państwo go oddają, albo, tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowana na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki, wtedy obraz jest już Państwa.
8: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
16: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często Liceum Plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
8: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
16: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie, już od razu chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś się zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa.
8: Mówił Wojciech Mieczysławski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietana.

0: Siku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia, która jest prowadzona w opolskich szkołach. Pomówię też o kaskach, które trafiły do uczniów opolskich szkół.
0: Zdrowe Opole.
1: Na początek pomówmy o zdrowym odżywianiu. Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć – Zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
2: Zofia Warmuzek.
3: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
4: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
1: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
4: Mhm, jasne.
3: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
4: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
1: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
3: Tak, no zdecydowanie.
4: Tak, na pewno.
3: No, właśnie.
4: Uzależnia.
3: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakąś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
4: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i takie są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
1: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
4: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy,

0: gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
1: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w moim śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma tej takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład z sałatą i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
0: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba 2 razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje, jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
1: Tak, i też jest w sumie, w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia 2 dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to może wybrać to drugie danie. I
0: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
1: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może to właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem i na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, które wybrałam.
0: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
1: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak mi się...
0: Bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
1: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
0: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
2: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście.
3: Edukacja w Opolskiem.
2: Zostajemy przy zdrowych nawykach uczniów, ale tym razem w kwestii poruszania się po mieście. Uczniowie z Opola otrzymali kaski rowerowe. Zostały one rozdane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków. Kaski otrzymały te dzieci, które zdały w tym roku egzamin na kartę rowerową.
4: Joanna Raźniewska, polska kurator oświaty. Wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że te zasady obowiązują od czerwca i w kaskach już poruszają się zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Natomiast rzeczywiście Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla większości uczniów, którzy w tym roku uzyskali kartę rowerową, czyli po raz pierwszy taki dokument, który jest potwierdzony prawem do uczestnictwa w ruchu i myślę, że to doskonały nie tylko prezent, ale też dobry znak bezpieczeństwa. Kaski trafiają do uczniów w całej Polsce w bardzo dużej ilości. Myślę, że są ładne, porządne i tak patrząc na młodych, dla nich to już takie potwierdzenie tego, z czym poruszają się na swoich mobilnych urządzeniach ale też dla nas dorosłych doskonała nauka.
5: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim kaski, które dzisiaj przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, a oprócz tego sama profilaktyka, czyli bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście przede wszystkim kask to jest ten element, który może inaczej. On nie zapewni nam wiedzy, umiejętności, ale na pewno w czasie zdarzenia drogowego może uchronić od ewentualnej kontuzji.
6: Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki tym dzisiejszym działaniom, które dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury mamy możliwość wręczenia tych kasków rowerowych. Dzięki temu będziemy ich bardziej chronili, będą bardziej bezpieczni w infrastrukturze miejskiej, poruszając się rowerami, bo kask to element bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, że można by porównać do pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Podobnie jak pasy w podobny sposób chroni to, co najważniejsze, czyli głowę. I muszą też uczniowie wiedzieć o tym i oczywiście dzisiaj podczas tego spotkania będziemy im przekazywać, że upadek nawet z prędkości 20 km na godzinę z roweru czy też z hulajnogi bez ochrony głowy na twardym podłożu może mieć swój tragiczny finał. Dlatego dzisiaj apelujemy o to, żeby te kaski stosować, bo jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa dla rowerzysty czy też użytkownika hulajnóg. Oczywiście wskazujemy ciągle na tą profilaktykę, ale oczywiście osoby, które nie mają tego kasku, a przypominam, że to mają obowiązek osoby do 16 roku życia, nie możemy ich ukarać mandatem, ale oczywiście można sporządzić notatkę do sądu rodzinnego i sąd w takim przypadku może wyciągnąć konsekwencje w postaci chociażby nadzoru kuratora, czy też innych kar przewidzianych dla osób nieletnich. Coraz bardziej widzimy, że właśnie, że młodzi ludzie poruszający się, czy to na urządzeniach transportu osobistego, czy też na hulajnogach, czy rowerach, coraz bardziej właśnie świadomi są i korzystają z tych kasków, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje właśnie, w których właśnie nie mają tych kasków i dzięki właśnie dzisiejszej inicjatywie, dzięki właśnie też tej puli, którą pozyskaliśmy, te osoby będą mogły się zaopatrzyć po to, aby bezpiecznie poruszać się w ruchu miejskim, po ścieżkach, po drogach, bo przypominam, że w każdym miejscu mają obowiązek korzystania z tych kasków rowerowych.
2: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
7: Zdały egzamin na kartę rowerową, tym samym zostały dopuszczone do transportu publicznego, jakkolwiek go nazywamy. A chodzi przecież o bezpieczeństwo, aby oprócz przepisów i tego, co się ma w głowie, to jeszcze mieć to, co się ma na głowie, czyli ten najważniejszy element chroniący głowę w czasie upadku. I dzisiaj przy naszym dobrym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury rozdajemy kaski dzieciakom po to, aby te kaski po pierwsze zakładały, po drugie wiedziały, po co go zakładają, a po trzecie obiecały nam dzisiaj na tym wydarzeniu, że na pewno za każdym razem, kiedy będą siadać na rower, będą je miały na głowie. To naprawdę jest bardzo istotne w razie upadku i ewentualnej kolizji, czego nie życzymy.
2: Mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Mirosław Śnigórski.
8: Wszystkie media informowały w 2024 roku, kiedy prowadziłem rozpoczęcie roku szkolnego w garniturze i w kasku. I to był rok jazdy w kasku. Rozdałem wtedy 60 kasków naszym dzieciakom. Było mnóstwo imprez, wydarzeń z tym związanych. Jeżeli coś było do wygrania w jakimkolwiek konkursie, to kaski. Mamy parking rowerowy. Mieliśmy też taki ubiegły rok szkolny, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały 6 z wychowania fizycznego. Wszystko było podyktowane po to, żeby dzieciaki jednak jeździły w kaskach. Też jestem takim przykładem. Jeżdżę na co dzień i bardzo się pilnuję, wyjeżdżając spod szkoły, żeby zakładać kask.
2: Kaski rowerowe trafią do 1800 uczniów podstawówek w całym województwie. Przypomnę, że ich używanie obowiązuje wszystkich rowerzystów i kierowców hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia.
3: Ciekawe Opole.
2: Sporo w tym programie mówię o edukacji, więc pomówię jeszcze o jednej akcji edukacyjnej, tym razem skierowanej do przedszkolaków. Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Policja i Opolskie Centrum Edukacji prowadzą szeroko zakrojoną akcję pod hasłem Przedszkolak ratuje. Mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: Trwają nasze działania Przedszkolak ratuje, które wróciły po wakacyjnej przerwie. Projekt Przedszkola Kratuje stanowi przykład nowoczesnej i skutecznej profilaktyki, która przekłada się nie tylko na rozwój kompetencji dzieci, ale także na wzrost bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. To długofalowa inwestycja w przyszłość, bo dzieci, które dziś uczą się ratować życie, jutro mogą być bohaterami codzienności. Celem całej akcji jest nauczenie dzieci, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, rozpowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń życia i zdrowia. Każde z tych spotkań jest doskonałą lekcją, połączeniem zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia. Warto wspomnieć, że projekt obejmuje wszystkie przedszkola na terenie Opola i powiatu. Uczestniczący w tych działaniach ratownicy medyczni i funkcjonariusze z Opola przekazują przedszkolakom, jak prawidłowo wezwać pomoc i przekazać niezbędne informacje dyspozytorowi, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w prostych przypadkach, a także jak rozpoznać i unikać zagrożeń w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu, na ulicy czy też w kontaktach z osobami nieznajomymi.
2: Akcja Przedszkolak Ratuje będzie prowadzona jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
3: Aktywnie w Opolu.
2: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
11: Wracamy po 100 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, a dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
2: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
12: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy 2 formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
2: Przywrócenie systemu miejskich rowerów było pomysłem m.in. Rady Miasta, o czym powiedział miejski radny Tobiasz Gajda.
13: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, napisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą Poznań. Wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny i tradycyjny. Dziękuję.
14: Przewodniczący Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
15: Daniel Janukowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT. I w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane smart city. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę, bardziej efektywnie czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy nawet osobistej i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola, także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
2: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
16: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rower. Wygląda sprawa następująco. Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów.
2: To teraz przedstawmy wszystko w telegraficznym skrócie. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. To przejdźmy do tych rowerów miejskich. Dlaczego przez tyle lat ich nie było?
17: Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc, ilość, wartość środków wydatkowanych na dofinansowanie tej działalności była na tyle duża, że w przeliczeniu na jedną osobę wypożyczającą no było to nieopłacalne, krótko mówiąc. No, dopłata do jednego wypożyczenia była duża. No, w tej chwili jakby radni i zarząd miasta zdecydował, że mimo wszystko spróbujemy jeszcze raz. Faktycznie może postawienie na rowery elektryczne spowoduje, że tych wypożyczeń, tych osób, które korzystają z tych rowerów, będzie więcej i może ta efektywność wydatkowania środków publicznych będzie lepsza. Ja mówię może, bo to się okaże.
2: Na jakich strumieniach ten ruch rowerowy może być największy? Gdzie najwięcej korków zniknie dzięki temu rozwiązaniu?
17: Wydaje mi się, że na pomiędzy osiedlem Armii Krajowej, czyli BUEZWM, a centrum oraz tutaj za Odrzem, czyli Dębonia, liczę troszkę na Chmielowice, te rozbudowane dzielnice, tam mamy kładkę halub, która faktycznie wygenerowała dosyć spory ruch rowerowy. No i też trzeba patrzeć na kampusy uczelni, czyli Soskowskiego, czyli Pruszkowska Politechnika, centrum pomiędzy różnymi budynkami Politechniki.
2: A czy te najbardziej oddalone dzielnice mają szansę? Na przykład Czarnowąsy?
17: Tak, oczywiście. Bierzemy je pod uwagę na listach tych miejsc postojowych. Są wyznaczone miejsca i faktycznie tam podejrzewam na pewno Czarnowąsy. Ja mam pewne wątpliwości co do jeszcze dalszych dzielnic typu Świerkle, typu Borki, ale też będziemy próbować. Mieszkańcy Metalchemu będą mieli miejsce postojowe. Dobrze, ja spróbuję je wymienić. Nie ukrywam, nie mam listy. Będę troszkę improwizował. Plac Wolności, stacja rowerowa, plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, plac teatralny, Soskowskiego Skaut, Solidarności, Politechnika, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
2: Pierwszy system rowerów miejskich to był Next Bike, później się zmienił na bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że to mogło właśnie mieszkańców zniechęcić. Raz, że ten system był taki sobie, a dwa, że te rowery też dosyć ciężko chodziły. No i jakie tutaj braliście pod uwagę techniczne parametry, żeby to wszystko się zgadzało w tym trzecim rozwiązaniu?
17: Tak, zwracaliśmy uwagę na budowę roweru, bo faktycznie te rowery, które były u drugiego operatora w naszym mieście, były troszkę nietrafione. Ja jestem dużego wzrostu i naprawdę raz, dwa razy jechałem tym rowerem i no nie przekonywał mnie. Możliwości regulacyjne nie były takie, żeby wysoka osoba mogła z niego skorzystać. Poza tym nie można było wypożyczyć więcej niż jednego roweru. Tutaj mamy możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na aplikacji i ten rower jest dużo wygodniejszy. Faktycznie w parametrach przetargowych zawarliśmy takie warunki, żeby dla osoby w przedziale wzrostowym takiej siatki centylowej, najbardziej popularnej, był ten rower dostępny i faktycznie się wygodnie na nim jeździ i na elektrycznym, i na zwykłym mechanicznym. Ja jako wysoki człowiek dobrze się czuję.
2: Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, czy jak to będzie działać?
17: Tak, dokładnie. Przechodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, musimy mieć wpłacone jakieś środki, możemy mieć podpiętą kartę bankową, kartę kredytową i to też powoduje jakby charge'owanie z karty.
2: Jeżeli to wypożyczenie się przedłuży, to w tym momencie będzie nam, powiedzmy, ściągać z konta?
17: Dokładnie tak. Wartość umowy na 2 lata i ten sezon teraz po 2,5 roku, że tak powiem, to jest 2,1 miliona złotych. Generalnie powiem, dobra cena, ponieważ w przeliczeniu na rok porównywaliśmy właśnie ten ostatni przetarg. Mimo to, że są elektryczne rowery, jest taka sama cena w przeliczeniu na jeden sezon. Okay. O, może tak.
2: Pojazdy mają zamontowane nadajniki GPS, żeby tutaj operator wiedział, gdzie one się znajdują?
17: Tak, dokładnie. Rowery czwartej generacji są wyposażone w odbiornik GPS, który siecią GSM transmituje lokalizację roweru. Po pierwsze dlatego, żeby operator faktycznie wiedział, gdzie te rowery są. Po drugie dlatego właśnie, że jak zdajemy ten rower poza stacją rowerową, to też operator musi wiedzieć, gdzie on się znajduje i ewentualny kolejny kolejny użytkownik, który będzie go wypożyczał, musi mieć go na mapie, czyli ta stała lokalizacja tego roweru jest potrzebna.
2: Czy ten system, właśnie ten konkretny, jest już wykorzystywany w jakichś polskich miastach, czy Opole jest pionierem?
17: Nie jesteśmy pionierem, ale chyba w 3 czy 4 miastach jest, nie powiem, które trzeba było zapytać operatora.
2: Mówił Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. Na koniec przypomnę, że za pierwszych 20 minut wypożyczenia miejskich rowerów nie zapłacimy nic, a potem do końca pierwszej godziny tylko 2 zł. Potem każda kolejna godzina korzystania z nich będzie kosztować 4 zł. 200 rowerów będzie dostępnych w całym mieście. Jeżeli system się sprawdzi i zainteresowanie będzie wysokie, to ich dostawca przywiezie do Opola kolejnych 50 klasycznych i 50 elektrycznych jednośladów.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o rozpoczynającym się właśnie głosowaniu w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
3: Mieszkańcy Opola mają głos.
2: Opolanie zdecydują, na jakie cele rozdysponować część przyszłorocznego budżetu miasta. To w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Centrum Dialogu Obywatelskiego rozpoczęło właśnie internetowe głosowanie zarówno na projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe.
18: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola.
2: Uruchomiliśmy głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego dla miasta Opola. To już jest 13. edycja, chyba nie będzie pechowa.
18: Mamy nadzieję, że nie. Myślę, że po pierwsze po liczbie złożonych wniosków, czyli 111 projektów, które wpłynęły na etapie naboru, no to pokazuje, że ta 13. edycja cieszy się mimo liczby dużym zainteresowaniem. Ostatecznie po długim okresie oceny zaczynamy głosowanie. To taki moment, kiedy rzeczywiście mieszkańcy bardzo mocno już czekają, bo to już jest ogromny konkret. Już wiemy, kto odpadł, kto ma pozytywną ocenę, ile projektów jest w poszczególnych obszarach i ogólnomiejskim, i dzielnicowym, ile w poszczególnych rejonach budżetu obywatelskiego jest projektu i jaki wybór mają mieszkańcy. Więc startujemy. Startujemy od północy 24 września. Głosowanie potrwa do 13 października, również do północy, za pośrednictwem znanego już mieszkańcom systemu elektronicznego, czyli należy wejść na stronę bo.opole.pl i tam podjąć ważną decyzję obywatelską, na jaki projekt głosujemy w obszarze ogólnomiejskim. I tutaj mamy do wyboru 31 projektów. I na jaki projekt dzielnicowy głosujemy? Dzielnicowych projektów mamy łącznie 40, natomiast pamiętajmy, że ta 40 jest podzielona na 13 rejonów odpowiadających dzielnicom miasta Opola. W każdej dzielnicy jest nieco inna liczba projektów, od minimalnie jednego po maksymalnie 5, tak akurat wypadło w tym roku, że 5 projektów to jest liczba maksymalna, która w poszczególnych jednostkach się pojawiła. Co ważne, każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma do dyspozycji 2 głosy. Jeden głos na projekt ogólnomiejski, jeden projekt na dzielnicowy. Tutaj się nic nie zmieniło. W minionych latach było dokładnie tak samo. Druga ważna informacja. Pamiętajmy, że budżet obywatelski jest formą właśnie konsultacji społecznych, a ustawowo konsultacje społeczne nie mają żadnego ograniczenia wiekowego. Stąd w budżecie obywatelskim może głosować każda osoba, niezależnie od wieku, pod warunkiem oczywiście, że osoby poniżej 18 roku życia, za zgodą opiekunów prawnych czy rodziców, odpowiednia formuła jest w systemie. Mogą też oczywiście głosować osoby, które mieszkają w Opolu, ale nie mają meldunku. Ten meldunek już od wielu lat nie jest tutaj jakby czynnikiem otwierającym głosowanie. Ważne jest, że to jest mieszkaniec miasta Opola, żyje tutaj, mieszka, uczy się i ma pomysł na miasto i chce zagłosować w budżecie obywatelskim. System jest też tak technicznie skonstruowany, że prosi o potwierdzenie oddania głosu, prosi o weryfikację, tak żeby każdy z mieszkańców jeszcze raz sprawdził. Był pewny, że głosuje na te projekty, które sobie wybrał, więc te technikalia też są bardzo, bardzo ważne. Na końcu na wskazany przez głosującą osobę numer telefonu komórkowego przychodzi specjalny kod, który należy wpisać i dopiero wtedy potwierdzić głos na platformie. Bardzo ważna też rzecz, jak co roku organizujemy stanowiska pomocy technicznej, tak żeby osoby, które nie mają takiej możliwości do zagłosowania przez system elektroniczny w domu czy na swoim sprzęcie, bo na przykład po prostu go nie mają, a chcą oddać głos na projekty w budżecie obywatelskim, mogą skorzystać z takiej pomocy. My zapraszamy w każdy roboczy dzień tygodnia, w godzinach pracy urzędu, chociażby do Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1 na drugie piętro zapraszamy. I podkreślam, że to jest stanowisko pomocy technicznej, a oczywiście nie podpowiadanie, na jakie projekty głosujemy. To już jest decyzja oczywiście suwerenna każdego mieszkańca, więc liczymy, że mieszkańcy wyczekali na ten moment, cieszą się na to głosowanie i myślę, że w trakcie ogłoszenia wyników, jak co roku, liczymy na tą radość mieszkańców, którzy po prostu będą świętować swoje zwycięskie projekty. A jest w czym wybierać.
2: 13. edycja. Głosujemy do 13 października. W 13 dzielnicach 31 projektów ogólnomiejskich. Są wśród tych projektów jakieś czarne koty lub inne projekty związane ze zwierzętami? Jakie przykładowe projekty tutaj na tej liście się znalazły?
18: Rzeczywiście pan redaktor mi teraz to uświadomił, że tych trzynastek, ewentualnie trójek jest bardzo dużo. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, właściwie te minione, zakończone już poprzednie 12 edycji, one pokazują pewną strukturę zainteresowania mieszkańców i ona co do zasady nie zmienia się w poszczególnych edycjach. Standardowo największe zainteresowanie i największa liczba projektów, która jest zgłaszana i poddawana pod głosowanie, to jest obszar drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. I tutaj mamy 18 projektów. Drugi taki obszar to tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, ale też tereny zielone, nasadzenia, miejsca właśnie takiego wypoczynku, też ekologicznego, więc można powiedzieć, odpowiadając wprost na pytanie, no, że ta ekologia, tudzież zwierzęta w jakimś stopniu też na listach są, chociaż jak spojrzymy na tą strukturę tematyczną, to tak jak powiedziałam, tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, to jest absolutny top minionych lat i tak też jest w tej edycji. To też motywuje mieszkańców, którzy widzą ten postęp w minionych projektach, w minionych latach i oczywiście co kwartał urząd przygotowuje takie sprawozdanie kwartalne o stanie realizacji projektów. Kolejne właśnie będzie na 30 września. Ono jest dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale no już największa praca jest do wykonania przez wydziały merytoryczne, które te zadania realizują. Rzeczywiście Centrum Dialogu ten raport zbiera i upublicznia.
19: Łukasz Sowada, zastępca prezydenta.
2: No i jakie jest zaangażowanie mieszkańców, jeśli chodzi o tą edycję budżetu obywatelskiego? Bo, no wiadomo, co roku jest inne, prawda? Czasem mniej projektów, czasem więcej, jak w tym roku.
19: Nie, myślę, że zaangażowanie jest cały czas na podobnym poziomie. Mieszkańcy widzą przede wszystkim też jakby sprawczość budżetu obywatelskiego, bo tych zadań już przez 12 edycji poprzednich zrealizowano naprawdę wiele. Widzą to, że te wnioski, z którymi się zwracają, są w dużej mierze realizowane. Czasami są wspierane też budżetem miasta, bo nierzadko się okazuje, że na przykład jakaś inwestycja, no okazuje się w realizacji troszkę droższa, ale gdy pan prezydent, gdy widzimy, że jakby to zaangażowanie w głosowanie mieszkańców jest na tyle duże, no to realizujemy wtedy po prostu tą inwestycję i dokładamy też środków z budżetu miasta i ona się ostatecznie finalizuje, więc mamy ponad 70 wniosków w tym roku. Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj od północy, trwa do 13 października i zachęcamy wszystkich do wspierania swoich projektów, do lobbowania w różnych grupach społecznych, aby projekty zgłoszone przez mieszkańców miały szansę na zwycięstwo.
2: Jakie projekty z poprzednich lat jeszcze czekają na realizację? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ta winda na Zaodrzu.
19: No ta winda jest w trakcie realizacji, bo nawet ostatnio weryfikowałem, na jakim jest to etapie. Mamy zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, no bo to czasem tak jest, że projekt no ma na tyle zaawansowaną strukturę, że wymaga przygotowania dokumentacji i koncepcji. W tym przypadku wprost projektu technicznego, więc ten projekt będziemy zlecać. Mam nadzieję, że do końca roku uda się go zrealizować i w oparciu o tą dokumentację będziemy sprawdzać, czy byliby wykonawcy chętni, aby i zmieścili się w przyjętym budżecie na to zadanie, więc zazwyczaj, jeżeli jakiś projekt jest realizowany troszkę dłużej, to zazwyczaj wynika to z potrzeby przeprowadzenia właśnie dodatkowych czynności takich formalnych w postaci przygotowania dokumentacji, uzgodnienia z zarządcami, na przykład dostawcami mediów i tak dalej, bo czasami ta infrastruktura gdzieś jest towarzysząca czy kolidująca.
2: Mówili naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. W trwającym właśnie głosowaniu mieszkańcy zdecydują o podziale 8 600 000 zł. 2 miliony z tej puli zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a 6 600 000 na projekty dzielnicowe. Na liście znalazły się dzielnice, w których został złożony tylko jeden projekt dzielnicowy. To jednak nie oznacza 100% pewności, że zostanie on zrealizowany. Minimalny próg poparcia dla inicjatywy to 150 głosów. Mniej więcej w połowie głosowania zostaną udostępnione wstępne wyniki, żeby jeszcze bardziej zmobilizować Opolan do działania.
3: Zmieniamy temat.
2: Urząd Wojewódzki w Opolu postawił na bezpieczeństwo mieszkańców. W przestrzeni publicznej Opola pojawiły się filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, współtworzone przez Straż Pożarną, Opolską Policję, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Polskie Linie Kolejowe oraz przez Polski Związek Głuchych w Opolu. Co to za filmy? O tym Kinga Tokarz z Urzędu Wojewódzkiego.
20: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego konsekwentnie rozwijamy nasze działania edukacyjne. Przygotowaliśmy kolejnych 5 filmów, które w prosty i praktyczny sposób pokazują, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Od powodzi i innych sytuacji kryzysowych przez pierwszą pomoc, aż po oszustwa internetowe i dezinformacje. Filmy są dostępne na naszych profilach w mediach społecznościowych, na Facebooku oraz YouTube. Można je również zobaczyć w galeriach Solaris, Turawa Park i Karolinka, gdzie pojawiły się także plakaty z kodami QR prowadzącymi do materiałów. Bardzo zależy nam, żeby ta wiedza dotarła jak najszerzej do mieszkańców, młodzieży, szkół i organizacji. Dlatego zachęcamy do oglądania, udostępniania i przekazywania filmów dalej. Im więcej osób będzie wiedziało, jak właściwie reagować w sytuacji zagrożenia, tym większa szansa, że ta wiedza okaże się przydatna, kiedy naprawdę będzie potrzebna.
2: Filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pierwszy raz pojawiły się w sieci już podczas minionych wakacji. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
21: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Prawie 700 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości na 1000 kontroli. To bilans działań polskich policjantów prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. 10 osób za zbyt szybką jazdę straciło prawo jazdy. Weekend coraz bliżej. Jedźcie ostrożnie. Po koncercie znanego muzyka 68-latka chciała nawiązać z nim kontakt i padła ofiarą internetowego oszustwa. To również policyjne wieści z województwa opolskiego. Kobieta przekonana, że znalazła w internecie numer telefonu artysty, na którego koncercie wcześniej się bawiła, podjęła znajomość na odległość, a gdy miało dojść do spotkania, wpłaciła 6000 zł, sądząc, że rezerwuje nocleg w hotelu i straciła pieniądze. Opolska policja przestrzega przed wpłatami dokonywanymi pod wpływem emocji. A tu emocji nigdy nie brakuje. Szlachetna paczka również w Opolu wciąż czeka na wolontariuszy.
22: Zgłaszamy się, dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
21: Wyjaśnia wolontariuszka Karolina Karolak.
23: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
21: Mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski. W województwie opolskim brakuje ponad setki wolontariuszy. Powiedzieli stop hejtowi. W opolskim ratuszu odbyła się konferencja młodzieży i specjalistów pracujących z ofiarami nienawiści. Każdego tygodnia ofiarami hejtu staje się kilku młodych mieszkańców naszego miasta.
24: Uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką. Teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, pocieszyć, podnieść na duchu.
21: Mówi Grzegorz Pawlak, przewodniczący zespołu szkół elektrycznych w Opolu. Nastolatkowie najczęściej stają się ofiarami hejtu w mediach społecznościowych. Tyle z opolskiego ratusza, teraz powiat namysłowski. Już druga w tej kadencji zmiana u sterów. Artur Włodarczyk zrezygnował ze stanowiska starosty. Na nowego starostę został wybrany Krzysztof Szyndlarewicz, dotychczasowy radny powiatu namysłowskiego. A kto zostanie wybrany do nagrody miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury, to się oczywiście okaże. Na razie, do końca września, Urząd Miasta przyjmuje kandydatury. 34-latek zatrzymany przez opolskich łowców głów dzień przed ślubem, gdy jechał wznieść toast z kuzynem. Złotą obrączkę zastąpiły kajdanki, a zamiast na ślubnym kobiercu mężczyzna stanął przed bramą więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 lata. Tak opolska komenda relacjonuje kolejny sukces jednostki zajmującej się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ten poszukiwany wynajął nawet ochroniarzy, by uniknąć nieproszonych gości na weselu. To Urząd Marszałkowski ogłosił 7. edycję Banku Talentów. To program stypendialny dla młodych muzyków, którzy wezmą udział w warsztatach zakończonych koncertem.
0: To jest głównie orkiestra. Są też partytury określonych utworów muzycznych, więc dyrygent tak układa ten repertuar i dobiera też najlepszych z najlepszych.
21: Mówiła Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Koncert finałowy 10 października w Stegu Arenie. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Mamy ciąg dalszy napraw gwarancyjnych na skrzyżowaniu przy Centrum Przodkowym Opole Główne. Uwaga na zmienioną organizację ruchu.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu zajrzymy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Muzea w Opolu.
2: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu działa już od 10 lat. To okazja, żeby porozmawiać o tym, jak powstawało i co tam się przez dekadę pozmieniało.
1: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: 10 lat, to można powiedzieć mgnienie okiem jak dla nas. Ja 10 lat w radiu pracuję. Tutaj od 10 lat też Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funkcjonuje, więc ja pamiętam, jak zaczynałem pracę i przychodziłem na otwarcie, a tu już sporo się też pozmieniało przez ten czas.
1: No tak, no na otwarcie grał zespół Hej i goście. Zrobiliśmy taki koncert, że przyjechał Hej do amfiteatru, no i oczywiście przyjechała Kasia Nosowska, ale idea była taka, żeby Hej akompaniował swoje piosenki gwiazdą polskiej estrady. To była Grażyna Łobaszewska, to była Ania Dąbrowska, Natalia Przybysz, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk. To świetnie wyszedł ten koncert, no i wtedy tej nocy po koncercie pierwsze 50 osób zwiedziło muzeum, dlatego że myśmy przykleili takie małe zaproszenia pod siedzeniami, tam 50 w amfiteatrze, i tylko te osoby mogły nocą przyjść zwiedzić, a na drugi dzień już po prostu muzeum się otworzyło. Faktycznie 10 lat minęło bardzo szybko. Właściwie to mam ochotę powiedzieć anegdotek. Miałem niedawno taką sytuację, jechałem Uberem i kierowca wywnioskował po rozmowie, którą przeprowadzałem, że zarządzam jakąś instytucją kultury. I spytał mnie, pan jest dziś dyrektorem w jakimś domu kultury, czy ten? Ja mówię, że jestem dyrektorem Muzeum Piosenki. A on mówi, Muzeum Piosenki, byłem tam za dzieciaka. Ja sobie pomyślałem, ale zaraz, jak za dzieciaka? Przecież to jest niemożliwe. No nie, no jest to możliwe, bo jeśli on ma 22 lata, a był zaraz po otwarciu, no to mógł mieć 12 lat, jak zwiedzał Muzeum Piosenki, czyli był dzieciakiem. Zastanawiałem się, czy to ja jestem już taki stary, a może to muzeum zaczyna być trochę stare. No faktycznie, 10 lat minęło bardzo szybko, ale też dosyć długo trwało uruchamianie tego miejsca, bo zrobić muzeum to nie jest na pstryknięcie palców. To naprawdę zaczyna się w ogóle cały proces od powołania instytucji. Właściwie wszędzie najpierw jest tylko dyrektor i księgowy. Ja nie byłem od samego początku, ale wiem, że tak było, a potem się dopiero dobiera zespół, zbiera zbiory, więc to wszystko trwa. Natomiast ja uczestniczyłem już w tym procesie, gdzie się przygotowywało to wnętrze, czyli robiły się te wszystkie instalacje elektryczne, klimatyzacja, podłogi, więc wtedy przyszedłem do muzeum, do pracy. No a potem chyba największa przyjemność, czyli praca nad ekspozycją stałą i rozbudowa koncepcji, którą zgłosiła do konkursu Danuta Słomczyńska z Poznania, i ona ten konkurs wygrała, więc no, to był tylko konkurs na koncepcję, to nie był konkurs na projekt. Ona na bazie tej swojej koncepcji później musiała zrobić projekt, a ten projekt zrobiła siedząc ze mną godzinami i rozkminiając temat, jak to się mówi.
2: A ile czasu zajęło zbieranie tych wszystkich materiałów, tych wszystkich przedmiotów, które w tej instalacji stałej się znalazły już na samo otwarcie? Bo to, tak jak tutaj pan wspomniał, było bardzo dużo pracy jeszcze przed otwarciem.
1: Tak, no czy pamiątki się zbierały systematycznie. Wiem, że na początek bardzo Opolanie ruszyli też i przynieśli dużo rzeczy, zwłaszcza związanych z Festiwalem Opolskim, ale nie tylko. Natomiast dla mnie najtrudniejszym zadaniem było podpisanie umów licencyjnych na wszystkie materiały, wideo przede wszystkim, ale oczywiście na audio także, też trochę na zdjęcia, więc to było bardzo czasochłonne i dosyć skomplikowane. Ja pamiętam, że wiele godzin spędzałem też z prawnikiem. Najwięcej czasu to ja spędzałem z projektantką wystawy, z księgową i z prawnikiem. Z prawnikiem dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo dotknęło nas kontekstów prawa autorskiego, trochę nierozpoznanych pewnych kwestii. No na przykład są dyskusje, wiem, że się toczą dyskusje od wielu lat, czy jeżeli na przykład muzeum ma jakiś obraz, powiedzmy, niech to będzie jakiś obraz Renoira, ma go w zbiorach, czyli jest jego właścicielem, ale czy jest właścicielem wizerunku tego obrazu także, czyli czy może go zeskanować i upubliczniać, na przykład zarabiać, drukować plakaty, prawda? Z Renoirem to pewnie nie jest tak źle, chociaż we Francji to prawo autorskie działa zdaje się, do końca świata, ale najczęściej to jest właśnie zawsze kwestia tych żyjących artystów współczesnych. Myśmy też się zmagali z takimi problemami, że dziś nie ma możliwości, żeby nie był wskazany twórca gdzieś, bo twórcy pilnują swoich interesów, nawet ci początkujący. Czyli jeżeli ktoś robi projekt okładki płyty, to zawsze jest gdzieś ta informacja, prawda? Projekt okładki, imię, nazwisko. A kiedyś tak nie było. Ja pamiętam moje telefony do liderów różnych bardzo znanych grup i oni mówili na przykład, że kurczę, to jakiś kolega w akademiku tam narysował, ale jak on się nazywał? No on się nigdy nie upominał o jakieś... Bo przecież bardzo często jest tak, że te grupy, czy ci wokaliści, którzy dziś są gwiazdami, jak oni robili pierwsze płyty, to w ogóle nie byli gwiazdami, prawda? Więc to jakiś kolega z akademika robił, a teraz być może temu koledze trzeba byłoby nawet coś odpalić. Nawet może by wypadało. Więc takich dużo było kwestii. I też pewne kolejki w czekaniu na materiały, dlatego że w tej chwili ja zaobserwowałem od już wielu lat zresztą, jest taka tendencja, taki trend można powiedzieć, że jeżeli ktoś robi muzeum, to natychmiast idzie do Filmoteki Narodowej albo do wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych i chce kroniki filmowe. Bo te kroniki filmowe, które były uznawane za propagandę, one jednak oddają klimat Polski. No bo mało się kręciło dokumentów wówczas takich, no jakby, żeby ulice pokazywać, prawda? W tych kronikach filmowych często na przykład, nie wiem, pokazywano rajd samochodowy, ale dzięki temu pokazywano miasto też. Nawet z lotu ptaka czasami, więc kroniki filmowe są faktycznie przepiękną obrazkową historią historii Polski i nam bardzo zależało. Natomiast wiele rzeczy też archiwalnych było cyfryzowanych specjalnie dla nas, bo na przykład nikogo wcześniej nie interesował występ Czesława Niemena w klubie Non-Stop. Po prostu nikomu to nie było potrzebne w wersji cyfrowej. Nikt o to nie pytał w Wolnej Polsce. Prawdopodobnie telewizja miała jakiś tam inny swój materiał, a dla nas to było istotne. Pamiętam też, że ślub Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka z zespołu 2+1. Myśmy też cyfryzowali, bo to była jako ciekawostka, a wcześniej nikt po prostu o to nie pytał, więc to było na tak zwanych taśmach 16 mm, czyli tych takich no, bardzo oldschoolowych.
2: Z kroniki filmowej, no to też rzuca się w pamięć nagranie z Opolskiego Rynku, jak tu podczas Festiwalu Opolskiego przechadzała się na przykład Pola Raksa. Wszyscy znamy to nagranie. No, tak generalnie, wracając do tematu tych praw autorskich...
1: Ja muszę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja na przykład odkryłem taką kronikę filmową, gdzie jest rozmowa w klubie Musiałówka. Dyskusja tam jest między innymi Kisiel, w ogóle krytycy literaccy i Opolanie i ktoś z władz i jest dyskusja o poziomie polskich tekstów. To jest wow, że w ogóle też, no kto by to nakręcił? Nikt by tego nie nakręcił. Też jest jedna ważna rzecz, że w telewizji sporo rzeczy zniknęło, bo po prostu taśmy były drogie, zwłaszcza później, gdzie można było, te taśmy były wielokrotnego zapisu i po prostu nawet koncertów niektórych festiwalowych nie ma, bo zapisywano na te koncerty następne programy telewizyjne. A tutaj dzięki temu, że to była taśma filmowa, no to jeżeli to zostało zarchiwizowane, to jest. Także faktycznie przecież nawet odkryliśmy ruchome obrazki, gdy Urszula Sipińska otrzymuje tytuł Miss Obiektywu. Urszula Sipińska jako pierwsza na festiwalu w Opolu dostała ten tytuł. Była piękną kobietą. No i w ogóle sama Urszula Sipińska była zaskoczona, że w ogóle to ktoś to sfilmował. A to po prostu sfilmowane właśnie było przez kronikę.
2: No właśnie, prawa autorskie w Polsce to jest rok 94, a wasze zbiory to są lata 60.
1: Też, ale to nie jest tak, że nie istniała ustawa o prawie autorskim. Istniała tylko z lat 50. Ona co prawda nie brała pod uwagę praw wykonawczych, tych praw pokrewnych, ale prawa autorskie oczywiście chroniła. Natomiast w naszym przypadku myśmy wiedzieli, że my za wszystkie materiały będziemy płacili taki jakby abonament po prostu. No, tak jak w domu płacimy za prąd i za gaz, jeśli mamy prąd i gaz, no to my mamy materiały, które wyświetlamy, więc musimy płacić tantiemy do ZAX-u, do Stoartu. Mamy tego świadomość. Natomiast w naszym przypadku to bardziej chodziło o prawa producenta. Co to są prawa producenta? To są prawa przynależne tym, którzy wyprodukowali dane nagranie czy dane wideo. Którzy po prostu zapłacili za produkcję, krótko mówiąc. Bo to oni są licencjodawcami. Jeżeli bierzemy piosenkę, no nie wiem, zespołu Republika, prawda, powiedzmy, i bierzemy ją z telewizji, to nie ma znaczenia, że Grzegorz Ciechowski na przykład napisał słowa, a pozostali członkowie Republiki muzykę. Znaczenie ma, że Telewizja Polska zapłaciła za to nagranie, w związku z tym oni są właścicielem tego materiału.
2: A więcej jest nagrań z festiwalów opolskich czy teledysków?
1: Ja myślę, że łącznie więcej jest nagrań innych, chociaż oczywiście bardzo wiele materiałów mamy z festiwali opolskich, bo to trochę jest też tak, że można powiedzieć, że połowa historii polskiej piosenki to jest festiwal w Opolu tak naprawdę. No wiadomo, Sopot, tak, tylko że w Sopocie jednak no, nas nie interesowało śpiewanie w obcych językach. Więc myśmy brali, jeżeli braliśmy materiały z Sopotu, to były te po polsku śpiewane piosenki. Jarocin, Studencki Festiwal Piosenki, wiadomo, festiwalowo było bardzo i jest u nas. Natomiast nam też przyrastają materiały, bo my od pewnego czasu dzięki fajnej umowie miasta z telewizją my dostajemy sublicencję i mamy możliwość wybrania z tych ostatnich festiwali wszystkiego, co chcemy. Więc my oczywiście nie wkładamy całych festiwali, bo to nie ma sensu, nikt by tego nie obejrzał, ale wycinamy i oprócz tego no, 13 kawiarnek z gwiazdami nam przybyło do ekspozycji. To jest bardzo dużo. Wyprodukowaliśmy 131 plus 12, czyli 143 programy Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historię jednego przeboju. jesteśmy koproducentem, więc to też mamy w ekspozycji. Także w porównaniu z tym początkiem, kiedybyśmy startowali z ekspozycją, gdzie podpisaliśmy umowy licencyjne do dziś, to tych materiałów myślę, że mogło na pewno 50% przyrosnąć, że tak powiem.
2: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną. To jednak będzie temat na inną rozmowę już niedługo.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?

0: produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o nowym spektaklu w opolskim teatrze lalki i aktora.
5: Na deskach teatrów.
4: Dźwiękoznaki literaki to tytuł najnowszej sztuki, która pojawiła się w repertuarze opolskiego teatru lalki i aktora. To edukacyjna propozycja dla najmłodszych widzów. W tym tygodniu odbyła się próba generalna.
6: Dziś przedstawiamy nową kolekcję mody. Kolekcja Jaka to litera? Duża? Czy może mała? Długa? Czy krótka? Moda i litery to nasze hobby. Litera Y. Brawo!
7: Honorata Mierzejewska-Mikosza, jestem reżyserką tego przedstawienia i autorką scenariusza.
4: Nowy spektakl. Mówi się, że często te spektakle lalkowe są dla widzów skierowane w każdym wieku, ale tutaj chyba faktycznie mamy dla małych dzieci.
7: Tak, no myślę, że przede wszystkim i najwłaściwiej będzie, kiedy odbiorcą tej sztuki będą dzieci, które wkraczają dopiero w świat pisania i czytania. Myślę, że to dla nich jest najbardziej odpowiedni świat, bo spotka wtedy te dzieci najwięcej niespodzianek. Myślę, że te starsze, które operują sprawnie językiem pisanym, będą miały mniej zaskoczeń.
4: A zaskakujące jest co? Sposób przedstawienia liter?
7: Poszukiwania liter i zadawanie sobie pytania, co by było, gdyby liter w ogóle nie było. Jak byśmy przekazywali sobie informacje, jakby świat wyglądał. To jest takie otwierające pytanie, otwierające to przedstawienie. A później należy nam odpowiedzieć na nie przez nieoczywistą sytuację, bo litery się poukrywały i aktorzy mają za zadanie je odnaleźć.
4: W odpowiedniej kolejności?
7: Absolutnie nie. Nie. Kolejność, do której my przywykliśmy z alfabetu, bo chyba tak wszyscy się uczyliśmy. Metoda ma swoją własną kolejność, a my mamy sceniczną taką, żeby dramaturgia była popychana naprzód. No, historia jest bardzo skrótowa i prosta. Litery. Mamy sytuację wyjściową taką, aktorzy zapominają, jak się pisało i czytało, więc przeżywają ogromną tragedię, ale są w świecie, który proponuje im i naprowadza ich na tropy, jak dojść do tego, jak sobie poprzypominać, do czego to wszystko służy, jak się litery składa, bo one też nie są od początku dane takie, jakie są, trzeba je odnaleźć. A odnajdujemy je przez percepcję bliską dziecku, czyli przez dźwięk, przez wzrok, przez ruch, i przez działanie przede wszystkim, przez doświadczanie sytuacji. I to znowu jest ogólnikowa informacja, ale bardzo trudno mówi się o spektaklu, który nie ma linearnej ciągłości, jest budowany na skojarzeniach, a skojarzenia też są budowane przez wszystkie środki wyrazu teatralnego. Ale czerpałam, inspirowałam się, można powiedzieć, podręcznikiem. Ten podręcznik ma zupełnie niepodręcznikową formę, jednak są pewnego rodzaju czytanki zaproponowane dzieciom i są tam właśnie sytuacje, z których my sobie korzystamy. Jest to scena wybiegu mody, pikniku, odpoczynku, ale też jest sytuacja zoo, wyjścia do zoo i co to zoo oznacza. Tutaj był taki fragment pokazany właśnie, co słoń, a co wąż i jakie litery się z tym wiążą. No tak to.
4: Patrząc po scenografii, można powiedzieć, że jest to sceniczna adaptacja elementarza?
7: Nie.

0: Nie powiedziałabym tak tego. Co prawda, jedyne, czym my się tutaj inspirujemy z elementarza w naszym wyrazie plastycznym, to kolorystyka. Ale tu chciałyśmy stworzyć świat ogromnego potencjału do zabawy, bo tak nam się wydaje, że to jest nasze dobrodziejstwo kultury. Czytanie i pisanie może nam posłużyć właśnie do tego, żeby świat sobie zaskarbiać, pozwala nam budować swoje własne światy, swoje własne wypowiedzi i bardzo bym chciała, żeby dzieciom to się skojarzyło z potęgą mocy i ogromnego potencjału, jaki drzemie w poszczególnych literach, a zabawa należy do dzieci, w jakiej kolejności ułożą te litery i jakie słowa powstaną i co z tego się zbuduje. Więc elementarz, do którego my przywykliśmy, tu absolutnie nie ma miejsca.
1: Ale element dydaktyczny jest opracowany również, że tak powiem, dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
0: No on jest wpisany w naukę, w metodę. Nie da się go pominąć, natomiast zupełnie nie przyświecała mi taka myśl, że dzieci, które tu przyjdą, mają nauczyć się czytać i pisać. Absolutnie nie. To jest wariacja nasza, teatralna, bardzo bazująca na wyobraźni i potencjale, jakie też tkwi w dziecku, że to jest w tej metodzie też zapisane. Tam nie ma jedynego dobrego rozwiązania. Tam są światy, które dzieci budują same sobie. Czyli jak w teatrze, każdy widz przyjdzie i wyniesie dla siebie coś, co najbardziej go poruszy, a mam nadzieję, że będzie to wiele takich sytuacji.
2: Dzień dobry, jestem Jan Dusza, aktorem Teatru Lalki, aktora w Opolu. Mamy i piosenki, ale też są choreografie. Też moja postać jest bardzo jakby połączona z ruchem, więc tego ruchu jest bardzo dużo u mnie. Też jest bardzo ciepłe ubranie, co jakby powoduje jeszcze większe natężenie ruchu. I jest dużo też tutaj rzeczy, które używam, żeby jeszcze więcej się ruszyć, na przykład całej tej klatki, którą tutaj mogą Państwo zobaczyć na fragmencie, który przedstawiliśmy. Każdy z nas jest jakimś sposobem postrzegania rzeczywistości. Na przykład ja jestem ruchem, czyli wszystkie rzeczy, które poznaję, tak jak poznajemy, no bo skupiamy się na tym, że poznajemy litery tutaj. Ja poznaję cały ten świat liter, tych dźwięków poprzez ruch. Czyli próbuję poczuć je w ciele, próbuję zobaczyć, jak dany dźwięk oddziaływuje na moje ciało i jakby w ten sposób poznawać ten świat. To jest moja postać, więc ona bazuje na tym ruchu faktycznie jakby na całość. Ale mamy też inne, mamy na przykład, że przez obserwacje, mamy przez też takie myśleniowe podejście i też przez dźwięki. Więc mamy takie cztery postacie, takie cztery podejścia do poznawania tego świata liter.
1: No i pytanie, czy tutaj wy, jako aktorzy, też jakieś swoje elementy do tego spektaklu wprowadzaliście?
2: To znaczy?
1: No, improwizacja.
2: A, czyli improwizacja. Są fragmenty, ale są takie fragmenty wynikające z takich bardzo, no, nie ma dużo elementów, bym powiedział, ale są takie fragmenty, które polegały na takich obyczajowe momenty, gdzie jest po prostu jakaś cisza i jest, co robimy, jakieś, ale to takie bardzo naturalne, zwykłe rzeczy się pojawiają.
3: Dzień dobry, Aleksandra Bożek-Muszyńska, choreografka w tym spektaklu. Podeszłam dwutorowo, to znaczy długi był proces też opowiadania Honoraty o tym, jak wygląda metoda nauczania przez dźwięk i ruch pisania i czytania dzieci, dlatego, że to jest coś naprawdę wyjątkowego, innowacyjnego i jako osoba, która zajmuje się na co dzień ruchem, uważam, że podstawa właśnie w uczeniu dzieci pisania i czytania. Dlatego to było jedną z inspiracji, czyli same te symbole, znaki i ich ruch, który dzieci wygenerowały. A druga rzecz to były postaci, które już Honorata, pisząc scenariusz, o którym myślała, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, specyfikę każdego ze zmysłów. Słuchu, wzroku, ruchu, właśnie tak rozmawialiście przed chwilą z Janem. I też jest osoba odpowiedzialna za intelekt, czyli to, co przetwarzamy rozumowo. Także to były te dwie warstwy ruchowe, o których ja myślałam, tworząc choreografię. Plus trzecia rzecz, która pojawia się na bieżąco, czyli tak jak widzicie, jest bardzo dużo obiektów. Także też obiekt był dla nas takim elementem, który wzbudzał ruch i wobec którego też się ruszaliśmy.
1: Trochę to przypomina plac zabaw.
3: Trochę tak. Trochę tak, natomiast my z czasem tych obiektów, one pojawiły się już od samego początku pracy nad spektaklem, co jest dość wyjątkowe i jesteśmy bardzo wdzięczni za to. za scenografię odpowiada Ewa Woźniak. I rzeczywiście na początku w tym chaosie próbowaliśmy znaleźć metodę. Myślę, że widzieliście Państwo dzisiaj fragment, natomiast jeżeli zobaczycie w całości, to rzeczywiście on, to wszystko ma jakiś sens. Ale tak, może to przypominać taki specyficzny plac zabaw. Tak. Tak, można tak powiedzieć. Nic nie jest przypadkowe i tutaj rzeczywiście duża dbałość o to Ewy i Honoraty. Honorata rzeczywiście bardzo poważnie też podchodzi i sumiennie do tego tematu, żeby te litery i sposoby pokazywania tego, bo to nie są tylko praca z ruchem i dźwiękiem, ale też pojawiają się na pewnym etapie specjalne klocki, które też są używane w tej metodzie pracy i uczenia dzieci, pisania i czytania. Także częścią też choreografii jest właśnie poruszanie się wobec tych obiektów i używanie ich. To są wspaniali zawodowi aktorzy, także oni są przyzwyczajeni, myślę, że do takich warunków pracy. Ale chciałam też powiedzieć, że to była niesamowita przyjemność, bo ja pierwszy raz pracowałam w tym teatrze, pierwszy raz z Honoratą, pierwszy raz z tymi aktorami, poznałam ich tutaj, także nie mieliśmy dużo czasu, żeby szybko się zintegrować i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno profesjonalizmu ich pracy, przygotowania i tego, w jaki sposób można jednocześnie właśnie sympatycznie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby dzieci się dobrze bawiły, bo dzieci, jak wiecie, zwłaszcza w tym wieku, bardzo dużo rzeczy odbierają jeszcze ciałem. Ciało nie kłamie. Także jeżeli oni będą się w tym dobrze bawić, to dzieci też się będą dobrze bawić.
1: Spektakl Dźwiękoznaki i Literaki będzie wystawiany w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora przez cały rozpoczynający się sezon artystyczny. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwa ustalanie okoliczności śmierci 41-latki ze Skorogoszczy. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 47-letni mąż kobiety jest zatrzymany, a śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni. Ciało 41-latki policjanci odkryli po wezwaniu do awantury domowej. Do 10 lat więzienia grozi kierowcy, który próbował wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca zatrzymany został na MOP-ie Przysiecz na A4. Realizował transport niezgłoszony do rejestru. Poprzez łapówkę chciał uniknąć mandatu. Teraz czekają go dużo surowsze konsekwencje. A jakimi konsekwencjami może się skończyć jazda rowerem bez kasku? O tym wiedzą w Opolu nawet kilkulatkowie. W szkole podstawowej numer 2 ci, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali od razu też kaski. Od dawna promujemy ich używanie, mówi dyrektor szkoły Mirosław Śnigurski.
6: Mamy parking rowerowy. Mieliśmy taki ubiegły rok, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego.
5: Akcja rozdawania kasków zainicjowana w Dwójce rozszerzy się teraz na inne szkoły w regionie. Pod koniec września w Opolu odbędzie się pierwszy ogólnopolski konwent pełnomocników do spraw polityki senioralnej. Województwo opolskie może dzielić się wiedzą, bo starzeje się najszybciej, a form wsparcia dla najstarszych mieszkańców jest wiele.
7: Wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego jako takie świadczenie wspierające i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji. Mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować i dla nich również mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy.
5: Mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Podczas konwentu w ostatni weekend września omawiane będą tematy potrzeb seniorów, opieki długoterminowej czy bonu senioralnego. Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Lędzin. 9 firm wystartowało w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy. 7 ofert mieści się w 63-milionowym budżecie inwestycji. Trwa ich analiza. Prace w terenie mają ruszyć w 2028 roku. Będzie lepsze połączenie Opola z autostradą A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje krajową 46 łączącą Dąbrowę z obwodnicą Niemodlina, mówi Agata Andruszewska z GDDKiA.
8: To będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu.
5: Dodatkowo przebudowany zostanie węzeł autostradowy Opole Zachód. Zamiast ronda będą tam bezkolizyjne zjazdy na autostradę A4. A4 z kolei zostanie w rejonie węzła poszerzona na odcinku 2 km. Teraz drogowe wieści z samego Opola i zakończone pieszo-rowerowe inwestycje na plebiscytowej i Chmielowickiej. Na tej ostatniej powstał 300-metrowy odcinek od wjazdu do Politechniki Opolskiej, a na plebiscytowej połączona droga dla pieszych i rowerów od 1 maja do Drzymały. Dalej rowerzyści jadą już swoją ścieżką. Obie inwestycje powstały z unijnym dofinansowaniem. Na koniec mam jeszcze bilans sobotniego finału akcji Sprzątanie Świata. Z kamionki Piast w Opolu nurkowie wyciągnęli prawie 2,5 tony śmieci. Nurkowało ponad 100 osób.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji wybiorę się do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Muzea w Opolu.
1: Muzeum Polskiej Piosenki obchodzi właśnie dziesięciolecie swojej działalności. Instytucja mocno wpłynęła na wiedzę muzyczną Opolan.
10: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: 10 lat Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to także 10 lat edukacji muzycznej i nie tylko. Sporo historii można się dowiedzieć. No i też pod tym kątem to muzeum się rozwijało.
10: Tak, ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Myśmy ogłosili teraz Małą Akademię Instrumentów. To są takie zajęcia dla przedszkolaków i klas 1-3, które my już robimy od pewnego czasu. W tej chwili mamy projekt, minister, dostaliśmy od ministra dofinansowanie na to i na 3 w tym roku i na 9 w przyszłym spotkań już. I po prostu mamy jakąś klęskę urodzaju, po prostu ciągle dzwonią telefony, my już nie mamy jak przyjąć dzieci na warsztaty, choć łącznie prawie 400 dzieci może uczestniczyć w tych warsztatach raz w miesiącu w poniedziałek. Zainauguruje pierwsze spotkanie Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, ale trębacz przede wszystkim, profesor w ogóle, trąbki. No a potem przyjedzie do nas Olaf Deriglasow, basista, no wiadomo, super zespoły, współpraca z Tymonem Tymańskim, z Maćkiem Maleńczukiem, także świetny w ogóle człowiek, niezwykle inteligentny i dowcipny, także mam nadzieję, że dzieciakom się spodoba i też odkryją, na czym polega gitara basowa. Natomiast te Małą Akademię Instrumentów my już robimy któryś sezon i grunt dobry do tych zajęć nam dała Mała Akademia Piosenki, których zrobiliśmy, zdaje się, 80. No i specjalnie na warsztaty dla przedszkolaków i najmłodszych przyjechali Kuba Badach, Natalia Kukulska, Renata Przemek, Anita Lipnicka, Dorota Miśkiewicz, Piotrek Rogucki, Darek Kordek. No po prostu, jakbym zaczął wymieniać, to aż się trochę wierzyć nie chce. Ania Wyszkoni, ja pamiętam, jak Ania Wyszkoni przyjeżdżała, to nawet licea dzwoniły, że chcą przyjść na Małą Akademię Piosenki. Także no myśmy już tylko też poczuli, że już trochę wyczerpaliśmy tę formułę i dlatego zmieniliśmy to na instrumenty. Bardzo dobrze nam poszła Mała Akademia Instrumentów Jazz, bo dzięki właśnie projektowi też zdaje się z KPO dla kultury myśmy to dostali, to mogliśmy ściągnąć naprawdę po prostu światowe gwiazdy, polskie, ale światowe, bo był u nas Marcin Wasilewski, pianista, którego rzadko można posłuchać w Polsce, jego raczej można w Nowym Jorku posłuchać albo w Filadelfii. No i przyleciała do nas Grażyna Augustik, fantastyczna wokalistka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc no i przyleciała, żeby się spotkać z najmłodszymi. My czasami dowcipkujemy, że szkolimy tę słynną polską, opolską publiczność. Ale też robimy warsztaty na co dzień. Zespół Muzeum Piosenki ma lekcje muzealne, robimy też warsztaty w studiu nagrań, które serdecznie polecam. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo są ostatnio popularne warsztaty w studiu. Nawet chyba przewaga jest zamawianych warsztatów w studiu niż takich lekcji klasycznych muzealnych.
1: Jeżeli wrócimy do nagrań, niekoniecznie tych, które są na tych waszych multimedialnych ekranach zamontowanych, ale na przykład winyle, można zobaczyć stare, dobre okładki, kasety, to wszystko się tutaj u was znajduje, ale czasami jest to na wystawach czasowych, niekoniecznie w stałej wystawie.
10: Tak, ja muszę powiedzieć, że ja czasami słyszę takie głosy, że u nas jest za mało wystawionych tych artefaktów, ale po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to jest standardowa sytuacja, że muzea pokazują do 10% swojej kolekcji, nie więcej. Dlatego takie wielkie problemy muzea wszystkie mają z magazynami. To jest największy problem. Jakby pan poszedł, wziął na przykład, nie wiem, 30 dyrektorów z całej Europy, z różnych miast, z różnych krajów i zapytał, jakie mają największe problemy, to wszyscy by powiedzieli za małe magazyny, no bo te zbiory przyrastają, prawda? Je trzeba też odpowiednio przechowywać w odpowiednich warunkach. To nie jest tak, że to można jedno na drugie położyć, zawiesić i tak dalej. Więc my faktycznie bardzo często dużo zbiorów pokazujemy na wystawach czasowych. Na przykład w listopadzie pokażemy bardzo duże zbiory naszej najnowszej kolekcji, którą dostaliśmy od Violetty Lewandowskiej, menadżerki Jerzego Połomskiego, bo przygotowujemy wystawę pod tytułem Jerzy Połomski, którą zaprojektuje dla nas Krzysztof Miruć. Znaczy zaprojektował już, ale jeszcze ją tworzy. A Krzysztof Miruć to jest taki facet, którego mogą Państwo kojarzyć z telewizji, który urządza domy fantastycznie. A dlaczego to jemu zaproponowaliśmy tę wystawę, stworzenie tej wystawy? Dlatego, że Krzysztof Miruć za życia Jerzego Połomskiego kupił od niego dom letniskowy pod Warszawą. No i uznaliśmy, że jak już jest tak emocjonalnie związany, no bo jak się wiadomo, jak się od kogoś kupuje dom, no oni się tam trochę zakolegowali. Zresztą Krzysztof mówi, że to był dla niego niesamowita przygoda, że w ogóle miał możliwość poobcowania z panem Jerzym. Także stwierdziliśmy tak, no facet kupił dom od Połomskiego, jest projektantem, jest znany, bo ma program w telewizji, no po prostu idealnie, żeby się do niego odezwać, ale muszę powiedzieć, że ta szczera chęć z jego strony i ze strony jego menadżera, ta współpraca, Krzysztof był u nas już trzykrotnie, inkognito przyjeżdża do Pola, no na takich roboczych po prostu spotkaniach. Więc myślę, że ta wystawa może być niesamowita. W ogóle będzie pierwsza wystawa o Jerzym Połomskim, ale no ja myślę, że no chyba nikt nie ma tylu rzeczy, ile my, bo pani Violetta nam przekazała na przykład 40 kilka kronik. Połomski prowadził takie kroniki sam, wklejał zdjęcia, recenzje, artykuły, jakieś pamiątki. To jest po prostu niesamowita sprawa. No też dostaliśmy ogromną liczbę plakatów różnych. Gorzej było trochę ze strojami. Pan Jerzy się ubierał tak, że nie wiadomo do końca było, co było na estradę, a co było na życie. To po prostu był elegancki facet. Zawsze chodził w garniturach właściwie, więc myśmy musieli takie śledztwo robić, co na przykład z Festiwalu Opolskiego my kojarzymy, który garnitur, jaki kolor i tak dalej, prawda? Więc tych zbiorów jest bardzo dużo. No, największą kolekcję to mamy od Urszuli Sipińskiej, ale mamy też dużą kolekcję strojów od tercetu egzotycznego. Cały czas zbieramy, cały czas nam artyści obiecują, cały czas niektórych poganiamy, niektórym przypominamy. No, wczoraj usłyszałem bardzo miłą deklarację, ale jeszcze nie zdradzę jaką, ale jest szansa, że dostaniemy trochę pamiątek po takim bardzo znanym małżeństwie, którego już nie ma, a oni tworzyli piosenki. Nie razem, ale tworzyli. Chociaż może razem też coś tak.
1: Czy przy ostatniej wizycie Maryla Rodowicz może też tutaj coś obiecała lub nie obiecała?
10: Ja muszę powiedzieć, że z Marylą nie rozmawiałem na ten temat bezpośrednio, ale rozmawiałem z menadżerami. No i obiecali, że będą coś szykować. Także bardzo się cieszę, bo tego nam brakuje faktycznie. No, stroje estradowe. No z kim się kojarzą? No z Marylą. My mamy 200, a nie mamy Maryli. Mamy Anny Jantar dwa stroje. To aż jest nie do uwierzenia. Niektórzy w ogóle mówią, że to nie, to jakaś pani w ogóle pisała do nas maile, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś fake. No ale my wiemy, że to są Anny Jantar. W ogóle po pierwsze w ogóle jeden kostium to przekazano Natalia. No to chyba Natalia Kukulska raczej nie poszła do jakiejś innej szafy, tylko do rodzinnej szafy. Także dużo mamy takich kultowych strojów. Teraz niesamowity strój dostaliśmy od Majki Jeżowskiej. Bo mieliśmy już jeden, ale teraz dostaliśmy taki, ona wystąpiła kiedyś w takim jakby ogonie pawim. To jest taki wielkoformatowy strój, więc się bardzo cieszę, bo liczę na to, że ta obietnica managementu Maryli obróci się w czyn.
1: W Muzeum Polskiej Piosenki też zostało otwarte studio nagrań. Jest często i gęsto wykorzystywane przez ludzi z zewnątrz?
10: Jest dosyć często wykorzystywane, ale najwięcej jednak lokalnie. To znaczy bardzo się cieszę, bo organizacje pozarządowe korzystają z tego studia. Wbrew pozorom, no, żyjemy w świecie mediów, multimediów, więc nawet najmniejsze fundacje czy stowarzyszenia muszą nagrać coś często, czasami nawet pod jakieś wystawy, jakieś lektorskie teksty, czasami jakieś finały warsztatów wokalnych są u nas, bo jest po prostu do nagrania jakaś piosenka na koniec warsztatów. No i laureaci festiwali przyjeżdżają do nas. My fundujemy nagrody na dwóch zazwyczaj festiwalach, czyli na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i na Studenckim Festiwalu Piosenki. W tym roku jeszcze ufundowaliśmy sesję nagraniową na festiwalu, który za moment, czyli na ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Tam wybitni wokaliści przyjeżdżają. Chyba już laureat zeszłego roku z Przeglądu Piosenki Aktorskiej zakończył nagrania. No bardzo się cieszył z tej nagrody, bo młodym wokalistom, nawet jak dostaną pieniądze, to ciężko jest na studio wydać. No ciężko jest, naprawdę, a my taki dosyć duży pakiet godzin dajemy w nagrodę na tych festiwalach, więc ja myślę, że jak ktoś przyjedzie przygotowany, to 4 piosenki spokojnie jest w stanie nagrać.
1: A to już można powiedzieć wstęp do tak zwana epka.
10: To już jest tak zwana epka, kiedyś to by się powiedział singiel. Zresztą teraz ja widzę, że wielu nawet bardzo znanych artystów nie nagrywa kompletnie całych płyt, prawda? Tylko po prostu nagrywają tak zwaną epkę, potem wydają kolejne single z tej epki i rok leci, prawda? To studio też ma ograniczone możliwości czasowe, tak? No bo my mamy warsztaty jeszcze w ciągu dnia, więc dla szkół, dla przedszkoli, dla seniorów, uniwersytety trzeciego wieku też nagrywają czasami coś w studiu, więc nie da się, mamy jedno studio, nie mamy dwóch. Chętnie bym zainwestował jeszcze w drugie, ale nawet nie ma miejsca. Fajnie, że mamy to studio. W ogóle bardzo się cieszę, że to się udało. Ja pamiętam tak trochę podejrzanie na mnie patrzono, jak ja wymyśliłem to studio. Nawet ktoś powiedział, że ja wymyśliłem studio, żeby sobie nagrać płytę, a muszę powiedzieć, że przez te 7 lat nie nagrałem tam ani jednej piosenki. To jest mój błąd, oczywiście, powinienem to zrobić, ale faktycznie no studio po prostu pracuje i cieszę się, że warsztaty się sprzedają w tym studiu, że na młodych ludziach to robi wrażenie, bo ja właśnie wymyśliłem studio nagrań z tego powodu, że młodzi ludzie mają teraz w kieszeni komputer, prawda, w postaci telefonu i mało ich już w ogóle kręci. I mało ich zaskakuje, a jednak wizyta w studiu nagrań robi wrażenie.
1: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik. Do muzeum od 10 lat codziennie przyjeżdżają setki gości z Polski i zagranicy.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o pracach remontowych prowadzonych na drogach krajowych w naszym regionie.
4: Sprawdzam w Opolskim.
1: Droga Krajowa 45 czy 46 to miejsca, na których są obecnie prowadzone remonty. Porozmawiajmy o nich.
8: Agata Andruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
1: Podróżując z drogami województwa opolskiego, można chwilę stanąć, na przykład na wahadle. Ale to jak jedziemy z Opola na Kluczbork. Czy jeszcze jakieś takie miejsca w naszym regionie występują?
8: No na pewno Głuchołazy są takim miejscem, gdzie jeszcze należy się liczyć z utrudnieniami, ale to wszystko dlatego, że budujemy po pierwsze rondo, a po drugie mury oporowe wraz z drogą dojazdową na sam obiekt. No ale tutaj wiemy, że ta inwestycja już od jakiegoś czasu trwa i te utrudnienia już od jakiegoś czasu faktycznie trwają, ale finał tych prac zaplanowano na koniec tego roku. Wszystkim nam zależy, żeby faktycznie do końca roku ta inwestycja się zakończyła. No a jeżeli chodzi o odcinek Zawada-Jełowa, to faktycznie kilka wahadeł w tej chwili występuje na tym odcinku, ale jest też dobra informacja. W ramach budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry. Tutaj te wloty w kierunku Kolanowic, jak i Węgier zostały udrożnione, także wykonawca zakończył prace zasadnicze przy budowie tego ronda, więc no nie ma objazdu, który obowiązywał przez Kępę i Luboszyce, także tutaj mieszkańcy Kępy i Luboszyc też zdecydowanie odpoczną. No i te prace mocno tam postępują. Tam widoczne są chociażby ten spektakularny nowy obiekt poprowadzony w nowym śladzie drogi krajowej numer 45 nad linią kolejową, gdzie już wkrótce wykonawca rozpocznie prace bitumiczne, no więc sporo się dzieje. Sporo też się dzieje, jeżeli chodzi o budowę obiektów mostowych. Tam obowiązują cały czas te bypassy, jeżeli chodzi o rzekę Małopanę, Brynica czy kanał fabryczny. Także tutaj faktycznie, a poza tym w zasadzie większych utrudnień nie ma, bo jeżeli chodzi na przykład o budowę ciągów pieszo-rowerowych, wprawdzie są to mniejsze inwestycje, ale też z ingerencją w ciągu dróg krajowych, to jeżeli chodzi o Zimek Grodziec, tutaj na wysokości Grodzica to wahadło było, ale już go nie ma. Natomiast no na pewno kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo cały czas mamy zamkniętą ulicę Częstochowską, stanowiącą skrzyżowanie do drogi krajowej numer 45. Tutaj zakładamy, że na przełomie września, października, kiedy wykonawca zakończy roboty związane z budową tego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 3 km pomiędzy właśnie Zimkiem i Grodzicem, ta droga zostanie otwarta dla kierowców i te utrudnienia się zakończą. Tam jeszcze można spodziewać się takich chwilowych utrudnień w związku z układaniem, w zasadzie z wykonywaniem oznakowania poziomego, co zapowiedział wykonawca na najbliższy dni.
1: Jak utrudnienia z naszych dróg poznikają, to kierowcy będą się nudzić. Gdzie planujecie rozpocząć zabawę?
8: U nas zabawa się nie kończy, panie redaktorze. My uwielbiamy wyzwania, uwielbiamy realizować kolejne inwestycje, zresztą kolejne porozumienie, które podpisaliśmy chociażby niedawno z gminą Strzelce Opolskie. Bardzo wyczekiwana inwestycja. Inwestycja wyczekiwana dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na autostradzie A4, Strzelce Opolskie po prostu stoją. Więc no, wyczekiwana inwestycja na pewno przez nas jako drogowców, ale także przez kierowców przejeżdżających przez Strzelce, ale na pewno zdecydowanie też przez mieszkańców Strzelec Opolskich. Słyszymy wiele pozytywnych informacji w tym, że to jest ogromny krok milowy, jeżeli chodzi o to porozumienie, które podpisaliśmy z gminą Krapkowice, która zadeklarowała się, żeby sfinansować etap prac przygotowawczych, czyli tego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego zadania, w ramach którego biuro projektowe wyłonione w postępowaniu przetargowym, które chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, no, przygotuje nam kilka wariantów, które później szczegółowo przeanalizuje i we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zarekomenduje jeden z tych wariantów. I tutaj będziemy na każdym z tych etapów spotykać się z mieszkańcami, żeby szczegółowo informować, co przed nami, jakie rozwiązania biuro projektowe przyjęło na dany moment. Także na każdym etapie będziemy chcieli spotykać się z mieszkańcami po to, żeby wiedzieli, jakie warianty proponuje biuro projektowe i w którą stronę dalej chcemy iść. Także tu zadanie, które jest na etapie, czy za chwilę będzie na etapie prac przygotowawczych, ale też kolejne istotne niezwykle zadanie, przebudowa węzła Opole Zachód. Wiemy, że odcinek od Opola do węzła Opole Zachód to jest odcinek o ogromnym natężeniu ruchu, który zdecydowanie w ramach tych wstępnych analiz generalnego pomiaru ruchu, który był realizowany, który był wykonywany w ubiegłym roku, pokazał ogromne natężenie na tym odcinku, ogromny wzrost tego natężenia, więc tutaj zdecydowanie budowa tego węzła na węzła autostradowego Opole Zachód, w zasadzie jego rozbudowa, można powiedzieć, przebudowa, będzie o tyle istotna, że bezkolizyjnie połączy drogę krajową nr 46 z autostradą A4. Tutaj także brana jest pod uwagę rozbudowa fragmentu autostrady A4 na odcinku około 2 km oraz rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku około 1,5 km, stanowiąc dowiązanie do tej przebudowy, którą już planujemy od Opola do miejscowości Dąbrowa. Czyli w sumie będzie to odcinek ponad 5 km rozbudowy tej trasy do obwodnicy Niemodlina, która będzie drogą dwujezdniową, dwupasową. No więc duży komfort dla kierowców, duża przepustowość i tutaj dlatego zadania rozbudowy drogi krajowej nr 46 od Opola do Dąbrowy również planujemy ogłoszenie przetargu na realizację jeszcze w tym roku. Także sporo przed nami przetargów. Zapraszamy wykonawców do brania do składania swoich ofert. No i co przed nami jeszcze? Na pewno Prudnik, dla którego pracę podpisaliśmy umowę z firmą Mirbud na kwotę około 90 milionów w lipcu, czyli zupełnie niedawno. I tutaj Mirbud przystąpił już do prac projektowych dla tego zadania, które zakończą się złożeniem wniosku o wydanie decyzji SRIT i w okresie od 2027 do 2029. Taki jest plan na realizację tego zadania. I kolejne zadanie, dla którego ogłosiliśmy przetarg i tak naprawdę jutro powinno nastąpić otwarcie ofert, jeżeli chodzi o wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w tym postępowaniu. Kolejne zadanie, czyli budowa obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Także zobaczymy, co się jutro wydarzy, ilu wykonawców będzie chętnych na realizację tego zadania. Później kolejna komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji tych ofert. Także sporo się dzieje. To, co jest w realizacji, powoli się kończy, to jedno, a to, co jest na etapie prac przygotowawczym i za chwilę wejdzie w etap realizacji, czy jest na etapie postępowania przetargowego po to, żeby za chwilę wejść w etap prac przygotowawczych, no to jeszcze przed nami. Także cały czas się dzieje.
1: Sporo rzeczy na drodze krajowej 46, ale bardzo zainteresowała mnie ta właśnie przebudowa węzła Opole Zachód, czyli to będzie tak, że, bo teraz droga jest tak, od Dąbrowy do Ronda, taka trasa grzybiarzy, tam generalnie jest dwa pasy w jedną stronę, jeden pas w drugą i tak naprzemiennie, jeżeli dobrze pamiętam, tam będą dwa pasy w obydwie strony?
8: Ta będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą ze stron, czyli mówimy docelowo o czterech pasach, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu, bo nie zapomnijmy, że w Dąbrowie budowaliśmy jeden z wiaduktów, który jakby stanowi dowiązanie do jednej jezdni, natomiast będziemy budować drugi, niezależnie drugi wiadukt, który będzie stanowił dowiązanie nad linią kolejową do drugiej jezdni. Tam także zaplanowano wiadukt, bezkolizyjny wiadukt nad skrzyżowaniem ulicy Ciepielowickiej i Sztonyka oraz rondów w Dąbrowie. Także tam też te rozwiązania komunikacyjne będą komfortowe, jak na to, że panuje tam duże natężenie ruchu, ponieważ stanowi ta droga bezpośrednie połączenie z autostradą A4. Rozpoczęły się także prace na drodze krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Tam wprawdzie nie ma jeszcze znacznych utrudnień, ponieważ wykonawca realizuje te prace poza ciągiem trasy głównej, natomiast niezależnie już kierowcy podróżujący tą trasą powinni uważać na ograniczenia, które powoli są tam wprowadzane. Z czym się wiąże ta inwestycja? Na kilometrowym odcinku przebudujemy bądź wybudujemy od nowa kanalizację deszczową, ale nie tylko. Tutaj także wzmocnimy poszczególne konstrukcje drogi, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wykonamy oznakowanie poziome, pionowe. Także no, sporo się będzie działo także na tym odcinku i te utrudnienia są przed nami. Także ja na pewno na bieżąco za jakiś czas będę informować o tych utrudnieniach, bo one w tej chwili są jeszcze uzgadniane, ale to kolejny odcinek na mapie Opolszczyzny, na którym należy spodziewać się właśnie utrudnień.
1: No i to ciasne rondo przy samym wjeździe na autostradzie, ono zostanie rozbudowane, zniknie? Jaka jest koncepcja?
8: No właśnie tam będzie to burzone po to, żeby powstał docelowo węzeł autostradowy Opole Zachód, łączący bezkolizyjnie właśnie ten odcinek drogi krajowej nr 46 z autostradą A4. Natomiast szczegóły związane z tym, jak faktycznie docelowo będzie wyglądał ten węzeł, poznamy na etapie prac przygotowawczych. Wtedy biuro projektowe zaproponuje nam możliwości rozwiązań, które będą przyjęte, no i będziemy jeszcze głowę analizować.
1: Autostrada A4, jak wszyscy pamiętamy, była płatna już dla kierowców osobówek, nie jest. Ciężarówki dalej gdzieś tam wiatoły muszą się wspomagać. No i w związku z tym te stacje poboru opłat, które są nieużywane, dalej gdzieś tam w ruchu przeszkadzają i planujecie, żeby już tak nie było, prawda?
8: Tak, ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie związane z likwidacją stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Na szczęście w przypadku naszego województwa mamy do czynienia ze stacjami poboru opłat zlokalizowanymi na łącznicach wjazdowych i zjazdowych, więc nie mówimy tutaj o tych punktach poboru opłat, które na przykład, tak jak to jest na terenie województwa dolnośląskiego czy śląskiego, zlokalizowane są w ciągu autostrady A4, co stanowi na pewno większe wyzwanie, jeżeli chodzi o później organizację ruchu tymczasową w przypadku ich likwidacji. No i właśnie u nas wyłoniliśmy wykonawcę, firma Gramar przedstawi nam projekt tego przedsięwzięcia i kolejno po uzgodnieniu tego projektu z nami przystąpi już do prac w terenie. Wykonawca od momentu podpisania umowy ma na realizację tego zadania 12 miesięcy, więc zakładamy, że w przyszłym roku finalnie stacje poboru opłat na łącznicach wjazdowych, zjazdowych na opolskim odcinku autostrady A4 znikną. To, co należy do wykonawcy, to likwidacja między innymi wiat, tych wysp oraz samych kiosków, a także to, żeby przywrócić infrastrukturę drogową do odpowiednich parametrów, no bo to też jest niezwykle ważne. Także finalnie w przyszłym roku te prace także powinny się zakończyć. Oczywiście będą tu utrudnienia, te będą na bieżąco uzgadniane z wykonawcą, ale to w momencie, kiedy przystąpimy już do prac w terenie, wykonawca przystąpi do prac w terenie, natomiast no i plus jest, tak jak mówię, taki, że nie jest to w ciągu, nie są one zlokalizowane, te stacje poboru opłat w ciągu autostrady A4, no ale mimo wszystko będziemy starali się minimalizować te utrudnienia po to, żeby no, jak najbardziej płynnie się ten ruch odbywał, aczkolwiek te utrudnienia na pewno będą.
1: Czyli tak, wysepki znikną, żaden nieuważny kierowca nie uszkodzi sobie swojej ukochanej alufelgi.
8: Nie możemy sobie absolutnie na to pozwolić, wręcz przeciwnie. Ta infrastruktura musi być dostosowana do odpowiednich parametrów.
1: A co jeśli jutro spadnie śnieg?
8: Proszę pana, my od połowy września jesteśmy gotowi jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przepraszam, od połowy października jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jesteśmy gotowi do zimowego utrzymania dróg krajowych w naszym regionie. Natomiast zaraz po zakończeniu sezonu zimowego na przełomie marca, kwietnia tego roku przystąpiliśmy do tych prac, które przygotowują nas do sezonu zimowego kolejnego. Bo to nie jest tak, że działamy na ostatnią chwilę, dokonujemy przeglądów tego zaplecza, jeżeli chodzi o samochody, dokonujemy także regularnych zamówień soli drogowej, także nie działamy na ostatnią chwilę, jesteśmy gotowi, no bo w zasadzie ta zima no jest bardziej łagodna i przychodzi raczej po 15 października, ale to nie możemy powiedzieć, że zaskoczyłaby nas, gdyby przyszła już we wrześniu. Natomiast pełną gotowość wykazujemy od połowy października.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O rozpoczynających się remontach dróg w naszym regionie będę informować w tym programie na bieżąco.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu wybiorę się do Teatru Kochanowskiego, gdzie odbyła się kolejna premiera.
4: Na deskach teatrów.
1: Grupa dorosłych aktorów i kilku dzieci zaprezentowała ciekawy spektakl choreograficzny. To ambientowa sztuka o przemijaniu pod tytułem Kids. Widzowie obejrzeli premierę na scenie Modelatornia.
11: Chciałbym umieć latać.
12: Chciałbym, żeby ludzie nie byli fałszywi. Chciałabym, żeby każdy mógł być wolny.

0: chciałbym przebiec maraton. Chciałbym, żeby moja rodzina żyła długo i szczęśliwie.
1: Janusz Orlik, tancerz, choreograf, reżyser spektaklu Kids. W lutym mieliśmy jeszcze więcej dzieci. To był wtedy casting, na który zgłosiło się setka dzieci. Wybrałem 11 dzieci, podzieliłem je na dwie obsady, więc będziemy mieli tą możliwość w teatrze obejrzenia jednej i drugiej obsady. Jeżeli chodzi o temat, zgłębiamy temat straty. Jak się z tą stratą mierzymy? Straty nie tylko w takim znaczeniu bardzo osobistym, ale też straty materialnej. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla dziecka? Każdy z nas, oczywiście zarówno dorosły, jak i dziecko, mierzy się ze stratą na swój sposób. Dorośli trochę inaczej. Nie znaczy to, że dzieci całkowicie inaczej, tylko może bardziej intensywnie. Powstawało na próbach, jakkolwiek przyszedłem z konkretnymi pomysłami na konkretne sceny, które chciałem sprawdzić. Czasami odrzucałem bardzo wiele rzeczy, bo najczęściej jeden pomysł w głowie nie zawsze się sprawdzi na scenie, ale działaliśmy, pracowaliśmy kolektywnie, dawałem im różne zadania, rozmawialiśmy bardzo dużo materiału powstało z inspiracji samymi rozmowami. Dużo cierpliwości i pokory. Ja to zawsze mówię, nie tylko w pracy z dziećmi, ale w ogóle w pracy z kimkolwiek, ale dzieci wymagają szczególnej uważności i no są nadal dziećmi, więc z jednej strony staramy się im dać bardzo dużo swobody, a z drugiej strony uczulić ich na to, że jest to jednak praca. Staramy się, żeby się również dobrze bawiły, nie wychodziły do domu z depresją, pomimo tematu spektaklu. Myślę, że zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin, ponieważ dzieci są naprawdę zadowolone i nie chcą wychodzić z teatru, nie chcą chodzić do szkoły i chcą siedzieć dłużej, aniżeli mogą siedzieć dłużej w pracy. Nie spotkaliśmy się zbyt dużymi wyzwaniami, ale oczywiście dużo pracy wymagało jakby przygotowanie ich do mówienia, jak mówić w ogóle do mikrofonu, w jakiej odległości, co zrobić, żeby nie połykały końcówek na przykład zdań. I tutaj naprawdę duży wkład Moniki Stanek, aktorki teatru Kochanowskiego, która ma doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi i spędziła z nimi kilka sesji, kilka godzin na pracy z głosem. Postanowiliśmy zaprosić już na te od pierwszej próby więcej osób, aniżeli z reguły to robimy, poza pracownikami teatru, żeby dzieci się właśnie mogły oswoić. Nie wydaje mi się, że będzie to problem. One są naprawdę, naprawdę oswojone. Pojawia się stres, ale to zawsze działa na plus, bo jeżeli tego stresu nie ma, to myślę, że może być tylko i wyłącznie gorzej, a ten stres jednak pomaga. Adrenalina chwyci i do przodu. Jest jedna dziewczynka, która jest z Warszawy, jest w obsadzie. To jest duże poświęcenie. Przyjeżdża na cały tydzień z mamą, wraca na weekend do Warszawy. W poniedziałki chodzi tylko jeden dzień do szkoły i resztę czasu spędza tutaj w Opolu. Mama jest na zdalnym, ona też na zdalnym zapewne też siedzi w szkole. Więc no jest to duże poświęcenie. Dla mnie naprawdę mega to doceniam, bo powiem tak, no czego się nie robi dla dzieci. Tutaj jest naprawdę duży wkład i samych rodziców w pracę. Zacząłem już tak naprawdę sprawdzać, na co byłyby gotowe, w sensie co mogłyby powiedzieć, czym się mogłyby podzielić. Oczywiście mi zależy na tym, żeby każdy artysta, z którym pracuję, czy aktor, czy tancerz, inwestował jakby z siebie i dawał coś od siebie. Nie mówię o takiej prywacie, ale żeby cokolwiek cokolwiek na tej scenie się znajduje, było przefiltrowane przez własne doświadczenie i własne emocje i własną historię. I już na audycjach dałem im zadanie, żeby dokończyły zdanie zaczynające się od słowa chciałbym bądź chciałabym. I zaczynało się bardzo, można powiedzieć, trywialnie, że chciałabym, nie wiem, z siostrą iść na spacer, chciałabym zjeść lody i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie któreś z dzieci powiedziało, chciałabym, żeby mój tato nigdy nie odchodził. I to poruszyło resztę dzieci i zaczęły bardziej się otwierać i naprawdę jakby ciężar tego, tych emocji, tych poważniejszych tematów, jakby wypełnił całą salę i było to przepiękne obserwować, z jaką otwartością i szczerością podchodzą do tego tematu i jak się z nim mierzą. Zawsze w swoich pracach staram się znaleźć jakiś kontrapunkt do tematu. Jeżeli mówimy o temacie straty, zastanawiałem się, co może być takim kontrapunktem, czy może to być kontrapunkt w muzyce, może to być kontrapunkt w stroju, ale również też w warstwie scenograficznej, w koncepcie scenograficznym. Te kolorowe kwadraty mogą sugerować bardzo wiele rzeczy. Ja nigdy nie narzucam jednej interpretacji. Może to być pole gry, może to być dance floor, może to być szachownica, tylko nie biało-czarna, ale kolorowa. Dzieci dużo mówią o kolorach, one mówią dużo o radości, o barwach, o tęczy. Tęcza jest dla nich bardzo ważna i w spektaklu śpiewamy o tęczy i szukamy tego końca tej tęczy, bądź tudzież jej początku. Iga urodziła się w Szwecji, wychowywała się w Szwecji. Po latach rodzice zdecydowali się na powrót do Polski, właśnie do Opola. Iga mówi po szwedzku, to jest specjalny jakby zabieg, ale wyjaśnia potem, dlaczego mówi po tym szwedzku. Dla dziewczynki, która się wychowywała w innym języku i uczyła się innego języka, Iga mówi bardzo biegle po polsku, ale no, pewne rzeczy musiała zostawić ze sobą, tak? Rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Zostawiła Iga swoją część swojego dzieciństwa, bardzo ważną część.
2: Monika Stanek, aktorka Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, tak to ja. To jest, że tak powiem, mój pierwszy raz w takiej ilości na scenie z młodymi aktorami. Najczęściej pracuję w gabinecie logopedycznym i mam terapie indywidualne, które trwają 45 minut, a tutaj po prostu 5 godzin z tymi wspaniałymi, cudownymi dziećmi. Niesamowita przygoda, pełna czułości, wrażliwości, bliskości, bo dzieci nam od razu zaufały. To też nie było łatwe, bo zdobyć zaufanie dziecka to bardzo trudna sprawa, szczególnie w teatrze, kiedy tutaj wszystko opiera się na żarcie, kłamstwie. Więc bardzo się cieszę, że daliśmy im tę prawdę i że powstały super sceny. Ja myślę, że tutaj największą robotę zrobił Janusz Orlik, czyli nasz reżyser, który przez zabawę tak naprawdę dostawał się do tego, czego tam potrzebował, do tych tematów o odejściu, utracie. Nie budowaliśmy tego tak standardowo, jak to robimy na co dzień, tylko gdzieś te zalążki były właśnie z zabawy, ze śmiechu, z tego, co możemy razem zrobić, w co możemy się pobawić. A takie logopedyczne sprawy, to faktycznie miałam z nimi zajęcia, żeby je odważyć, żeby powiedzieć im, co robić w momencie stresu, że wtedy najważniejszy jest oddech, żeby zmobilizować ciało też do ruchu, do energii i że tak naprawdę najważniejsze jest to, że my jesteśmy na tej scenie z nimi i że możemy się bawić, żeby nie zapominały o tym i nie patrzyły w stronę widowni, tylko właśnie na nas i na to, co wcześniej robiliśmy w trakcie prób. Z aktorami wspaniale, to muszę powiedzieć, że tutaj koledzy gościnni, co prawda, chociaż Miron już gra tutaj w Pianie Dni. Wspaniała współpraca. Tak samo Janusz, każdy tam z nas czuwał, żeby jednak dbać o to, o te zasady, które też są bardzo ważne w pracy z dziećmi. One dają im bezpieczeństwo i wiedzą dokładnie, na czym polega ta zabawa. A z dziećmi no jeszcze lepiej tak naprawdę, bo były takie momenty, przyznam się szczerze, kiedy człowiek przychodzi troszkę przebodźcowany z tego gabinetu logopedycznego i jeszcze po drodze ma kilka innych spraw do załatwienia i już mi się wydawało, że nie będę miała sił na tej próbie i nagle podchodzi do mnie chmara tych dzieciaków, zaczynają mi masować plecy, uśmiechać się do mnie, pytać, jak się czuję. No, powiem szczerze, że dostałam tyle miłości od nich jako ciocia Monika, że każdemu polecam taką pracę, bo to jest wielka wdzięczność i no, powiem to. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to była moja ukochana praca w tym teatrze.
3: Ja się nazywam Alicja Wieliczko.
4: Ja jestem Oliwka Leśniak.
3: Zaczął się casting i on, nie pamiętam kiedy dokładnie był, ale był chyba gdzieś w czerwcu. Jeszcze jak była chyba szkoła, tak. I było to podzielone na pierwsze 50 osób i drugie 50 osób, czyli równie było 100. Był tam fotograf, który robił zdjęcia i z tych zdjęć wybierano, trzeba było wybrać 14 osób, ale niestety jedna osoba zrezygnowała.
4: Bardzo się ucieszyłam i już czekałam właśnie na rozpoczęcie tych prób.
3: Scenariusz był pisany razem ze scenami, czyli nie było go na początku, tylko pisano było z czasem. Czyli musieliśmy mieć różne zadania, różne gry, różne zabawy i różne słowa musieliśmy wypowiedzieć, różne rzeczy. No ogólnie te... reżyser po prostu testował sobie różne sceny, które pasowały, a potem je wybierał i no w sumie wybierał, które pasowały, a które nie.
4: Są sceny i ten spektakl jest bardziej właśnie taki ruchowy, jest mniej mówienia właśnie niż ruchu. Dużo ćwiczyliśmy, już jesteśmy tutaj właśnie od początku sierpnia i no.
3: Profesjonalni jesteśmy.
5: Dzień dobry, jestem Jędrzej Matwijów i debiutuję w spektaklu Kids Janusza Orlika w Opolu. Pochodzę z Wrocławia, a kończę właśnie studia aktorskie na Łódzkiej Szkole Filmowej. Tak, było to bardzo ciekawe wyzwanie, kiedy się dowiedziałem, że będę miał okazję pracować przy tym spektaklu. Obawiałem się tego, czy będę w stanie dorównać dzieciakom, jeżeli chodzi o świeżość i współtworzenie tego spektaklu. Pracowało mi się bardzo dobrze, była to praca bardzo ciekawa i inspirująca, głównie przez to, że właśnie młodzi aktorzy, z którymi pracujemy, mieli duży wpływ na to, jak ten spektakl ostatecznie wygląda i jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję z nimi pracować. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które się działy na próbach, to było stopniowe odkrywanie wrażliwości dzieciaków, kiedy te dzieci na początku niepewne zaczynały się powoli otwierać i pokazywać nam jakieś swoje wewnętrzne światy, które zresztą każdy z nas w dzieciństwie ma, ale nie każdy o nich pamięta. A często, kiedy je widzimy na żywo, chcielibyśmy przeżyć je jeszcze raz, więc to było bardzo poruszające oglądanie, jak dzieci pracują i się otwierają ze swoją wyobraźnią i wrażliwością. To było super. To jest spektakl mocno symboliczny, on bazuje na emocjach, odczuciach, bardziej niż na klasycznej dramaturgii i tekście. Uważam, że to jest bardzo mocna strona też tego spektaklu, bo pozwala on się zastanowić nad tematami, o których mówimy i przeżyć je jeszcze głębiej.
6: Mówili twórcy spektaklu Kids. Na stronie Teatru Kochanowskiego zostały rozpisane także październikowe i listopadowe pokazy najnowszej sztuki. Bilety są już w sprzedaży.
7: To jest tydzień.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie.
13: Programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Elo, elo, tu weekendowe melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w melo na początek, a potem narkotyk od You Know Us. No to róbcie głośniej.

w weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jazda w Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Wino Krono Jasne, tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Kids of Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin Van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama. Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
19: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
20: O reklamie. To jest Melo Radio.
21: Kowboje szykowaliby się na Dzikim Zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Opokaj się, Manu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
16: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM. Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy?
25: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
26: Hej, tu Ikea.
0: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej!
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was. Bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie. A my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Radio. Reklama. Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 000 zł na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
25: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i Southstar z numerem I Like. Teraz Opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni, 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino, najbliżej ciebie.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Korek.

Jest to Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już od 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, A-Lock i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.

0: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci. Drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo, w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. Rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Watermatch w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem sety gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
9: Zawsze.
8: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
9: Bo szczęście jest za duże.
8: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
9: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 000 złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
16: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
15: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

Jak weekend, to i najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15, czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz, chętniej coś się zamawia, no a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam, dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
18: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
17: No, tego z Media Expert.
18: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Clean Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Toby Romeo i Fly Heights na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bebe Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Soul i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Nowy rok akademicki na wypasie?
23: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
24: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
26: Elektryk? Pewnie drogi.
25: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
26: Co? Z serwisem i gwarancją?
25: I tylko 10% opłaty wstępnej.
26: Tylko gdzie jest haczyk?
25: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
26: Czekaj, 30 tysięcy?
25: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
27: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, PZT for Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora, to jest wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego zawsze Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
10: masz. Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
11: Zawsze.
10: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
11: Bo szczęście jest za duże.
10: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
11: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Europejskiej.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
25: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
26: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
25: Pieskie życie ma smak!
26: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: 17. Wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam ta godzina. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mayo Mai w Melon Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm. Dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
27: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
26: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
28: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
29: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.

Tiësto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na antenie Meloradia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: W Media Expert taniej masz.
15: O reklamie.

321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Melo Radio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: wstanie. Kong City Teofil z London, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Meloradia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Meloradio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Meloradio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A, dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puffbeats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Puffbeats mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy, no to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years i King, za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Meloradio, to jest Before przed dobrym Melo.

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: W biforze przed dobrym melo Sokół Clean Run Tien Klaba. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Tech Michał, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie.

Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclera. Tuż przedtem Dominic Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej.

słuchacie This is SkyTech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytek, profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.